0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzia.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienię.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
0: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba Restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze Restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę Restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
6: I po reklamie.
7: SK Śląsk News.
8: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o wolontariuszach ze Śląska, którzy polecą z pomocą dla uchodźców do Libanu. Będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o wyjątkowej zbiórce dla parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu. Ta ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Ten materiał za chwilę. W Sosnowcu odbyły się zawody Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. O szczegółach za moment. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska na 99.1. Zaczynamy.
7: SK Śląsk.
8: Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie pojawią się w centralnym punkcie w Bejrucie. Stamtąd będą żywić ubogich w największym w tym kraju obozie dla uchodźców. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. O szczegółach na specjalnej konferencji na Placu Kwiatowym w Katowicach opowiedział Mikołaj Rykowski, szef Fundacji Wolne Miejsce z Katowic i wiceprezydent Katowicy Maciej Stachura. A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz.
9: Mamy zaszczyt Państwa poinformować o tym, że akcja humanitarna polskiej kuchni w Libanie właśnie startuje. Dzisiaj w nocy za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu i jutro rano, kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi. Miesiąc temu tam byliśmy, widzieliśmy to na własne oczy, widzieliśmy tą potrzebę, widzieliśmy to, że te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. My chcemy, jako Fundacja Wolne Miejsce, przy wsparciu oczywiście naszych partnerów, przyjaciół, miasta, oczywiście najbardziej miasta Katowice, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, chcemy tam przez kilka miesięcy karmić te osoby. Oczekujemy oczywiście dalszej pomocy, ponieważ ten start to jest tylko początek, chcemy tam zacząć gotować, ale będziemy chcieć tam być dłuższy czas, być może to będzie kilka miesięcy. Ambasada Polska, której serdecznie dziękujemy za całą logistykę na miejscu, bo tutaj jakby tu muszę powiedzieć, że pracując w wielu krajach, organizując Wigilię Wielkanocy dla Polonii, też przecież w wielu innych kontynentach, jak Brazylia, czy Kanada, czy Australia, Białoruś, Ukraina, wszędzie pojawiamy się tam w połączeniu z konsulatem, z polską ambasadą. I tu również. I jestem pod wielkim wrażeniem i pani ambasador, i wszystkich konsulów, którzy tam pracują, którzy angażują się w ten projekt, chcą też z nami gotować, chcą pomagać, załatwiają wszystkie dokumenty, zezwolenia, pomagają nam z logistyką też na miejscu, noclegu dla wolontariuszy. To są bardzo ważne elementy, że nie jesteśmy tam sami. Ale w tym wszystkim też chcę podkreślić rolę parlamentu polskiego, ponieważ wszystko zaczęło się od grupy parlamentarnej, szczególnie od naszej posłanki tu z Katowic, Ewy Kołodziej, która przewodniczy tej grupie, która ma w sercu bardzo mocno pomoc libańską. To z jej inicjatywy powstała taki pomysł, aby te nasze gary, które pierwotnie miały gotować w strefie Gazy, one mogły być używane teraz w Bejrucie w Libanie.
10: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
9: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Głogołazach, Lądku Zdroju i Nysie. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.

mamy taką zdolność, że to oczywiście wyjdzie z potrzeby, z możliwości też technicznych, no i zaopatrzenia naszych. Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest wszystkiego, lekarstw, więc my nie chcemy tylko mieć tam zupę i posiłki, chcemy też rozmawiać z tymi osobami. Być może poprzez nas, poprzez fundację, poprzez to, że tam będziemy, stworzy się taki korytarz pomocy na różne inne produkty. Tutaj też chylę czoła przed wojskiem, ponieważ okazało się na spotkaniu w parlamencie miesiąc temu, doszliśmy razem do wniosku, że samoloty, które wojskowe tam latają, bo one lecą tam, likwidując polskie bazy, mogą w ten sposób dzisiaj pomóc wykorzystać tą przestrzeń ładunkową w tamtą stronę. Więc być może ten korytarz powietrzny będzie mógł pomóc wielu, wielu ludziom. W tej chwili zabieramy głównie nasz sprzęt gastronomiczny, kucharski, infrastrukturę, wszystkie nasze namioty, podstawowe rzeczy. Nie możemy wziąć ze sobą teraz żywności, ponieważ to znowuż wymagałoby dłuższego okresu celnego. Tutaj też dziękuję bardzo urzędowi celnemu za szybką, przychylną procedurę. Ale wszystkie żywności będziemy teraz zbieramy. W tej chwili jesteśmy w okresie zbierania puszek, wszelkiego rodzaju ryżu, kaszy, takich długoterminowych produktów, żeby one do nas docierały właśnie tym transportem samolotowym wciąż, kiedy my tam będziemy pracować. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy produkty.

Teraz zbieramy, w tej chwili jesteśmy w okresie zbierania puszek, wszelkiego rodzaju ryżu, kaszy, takich długoterminowych produktów, żeby one do nas docierały właśnie tym transportem samolotowym wciąż, kiedy my tam będziemy pracować. Na początek będziemy musieli niestety robić zaopatrzenie na miejscu. Sprawdziliśmy produkty.

0: Transport wojskowy, jest to samolot typu Antonow, czyli największy na świecie i który może zabrać ogromną ilość pomocy humanitarnej i dzisiaj w nocy o 4 meldujemy się na lotnisku wojskowym, żeby o 6 rano wylecieć. Nasza grupa wolontariuszy w tej chwili z Fundacji Wolne Miejsce Pierwsza to jest 8 osób, 8 wolontariuszy wraz ze mną, osoby, które lecą z nami, były na wszystkich akcjach poprzednich, czyli były z nami w Turcji, po trzęsieniu ziemi, były z nami w Ukrainie wielokrotnie, czy to była Kijów, Lwów, czy Bucza, również powódź w Polsce. To są osoby, które wiedzą, jak mają pracować, które są też odporne psychicznie, bo trzeba powiedzieć Państwu to, że oprócz tego, że będziemy karmić te osoby, to będziemy z nimi rozmawiać. I my wiemy, że na pewne pytania czasami nie ma odpowiedzi, a my tam powinniśmy być i przytulić. Chcę też powiedzieć bardzo ważną rzecz, że jako Polska jesteśmy tam potrzebni ze względu na historię, która łączy nasz kraj z Libanem. Wszyscy wiemy o armii Andersa. Mieszka tam wielu potomków tej armii. Byliśmy osobiście miesiąc temu nawet na cmentarzu polskim, który jest polską ziemią. Jest to zapisane nasza ziemia i tam wielu tych Polaków mieszkających oczekuje pomocy właśnie z Polski. Czują się jakby zobligowani do tego, żeby coś z tym zrobić, skoro wokół nich jest taka tragedia. Planu na powrót dziś nie ma, ale tylko dlatego, że ten projekt może potrwać kilka miesięcy, a może nawet i pół roku, a może i dłużej. Rotacyjnie moi wolontariusze będą wymieniani, będziemy przylatywać do Polski wtedy, kiedy ktoś będzie musiał wrócić, więc można się zgłosić do nas na następne wyjazdy, ale zaznaczam, to są osoby, które powinny być już sprawdzone w różnych akcjach naszych fundacji, na pewno muszą mieć ważne paszporty i co jest bardzo istotne, no muszą być przygotowane na życie w bardzo trudnych warunkach, codzienna praca w przygotowaniu. Ponad 1 200 000 ludzi przesiedlonych z południa Libanu do Bejrutu i wyżej. Osoby, które, niektóre z nich, tak jak widzimy, przecież wojna obok Polski, Ukrainie, pokazuje też osoby, które są lepiej usytuowane, dają sobie radę jakoś. I część z tych osób sobie daje radę. Ktoś wynajął mieszkanie, ktoś sobie pewnie kupił inny dom. Ale jest tam wiele osób, które po prostu były uboższe, które pracowały na tych niższych, można powiedzieć, zawodach i te osoby sobie nie dają rady z niczym. Ja widziałem ten obóz. Ten obóz to nawet nie jest obóz namiotowy. To jest obóz stworzony z niczego, czyli różnego rodzaju płachty, różnego rodzaju daszki, niezadaszenia, prowizoryczne kuchenki, prowizoryczne miejsca do umycia. No nie wygląda to z naszej perspektywy europejskiej, polskiej dobrze. Chcemy tym ludziom pomóc tak, jak będziemy mogli potrafić najlepiej.
1: A proszę powiedzieć, czy na miejscu będzie ktoś dbał też o wasze bezpieczeństwo?
0: My jesteśmy tam w stałym kontakcie z ambasadą polską. Zresztą odbierają nas konsulowie z lotniska, pomagają w wszystkich procedurach, właśnie tak jak powiedziałem, transportowych, celnych, kwaterunkowych. Jesteśmy pod stałym kontakcie. Sam Bejrut, muszę Państwu powiedzieć, ponieważ byliśmy tam miesiąc temu, nie jest miejscem niebezpiecznym. To nie jest miejsce ataków wojennych. W tej chwili w ogóle jest zawieszenie broni. Nawet na południu teoretycznie jest bezpiecznie, aczkolwiek tam nie można niczego przewidzieć. My nie wybieramy się do... Nie jesteśmy żołnierzami, nie jedziemy na południe kraju, nie jesteśmy tam, gdzie są te, można powiedzieć, działania wojenne możliwe. W Bejrucie, Bejrut jest 2-milionowym miastem, które dzisiaj powiększył się o około 1 000 000 ludzi. Więc to, te przeludnienie i to, że ci ludzie żyją no, w bardzo trudnych warunkach, powoduje to, że powinniśmy coś z tym zrobić. Uważam, że jako Polacy mamy za sobą tak piękną historię. Wiemy o tym, że kiedy wybuchła wojna, wszyscy się rzucili do pomocy. I to był piękny zryw. Wiemy o tym, kiedy była powódź w Polsce, również był ten piękny zryw. I uważam, że dzisiaj, kiedy nasi Polacy też mówią z ambasady i Polacy, którzy mieszkają, przyjedźcie, pomóżcie nam pomagać, to powinniśmy... My cały czas docelowo chcemy dostać się do strefy Gazy. Już byliśmy tam dwukrotnie i w listopadzie, i w grudniu, niestety bez możliwości gotowania. Cały czas czekając na zezwolenia, no, które są oparte, jak wszyscy wiemy, politycznie, nie możemy tam zacząć. Ten projekt mamy cały czas otworzony i kiedyś docelowo chcemy do niego dotrzeć. W tym czasie zostaliśmy zaproszeni przez parlament, żeby rozmawiać na temat właśnie pomocy na Bliskim Wschodzie, bo to całość się nazywa, ten region ma taką ogólną nazwę, która mówi o tym, że tam wszędzie jest konflikt. I my tam zostaliśmy przekonani podczas tego spotkania parlamentu, że dopóki nie ma wjazdu do strefy Gazy do gotowania, a nasz sprzęt jest, nasz zapał jest, są też finanse, które zostały wcześniej już pozyskane na ten start, to należy to wykorzystać. I dzisiaj, kiedy nie ma możliwości karmienia ludzi w strefie Gazy, a jest możliwość karmienia ludzi w Libanie, więc my jako fundacja mówimy tak.
1: Panie prezydencie, jaka w tym wszystkim rola miasta Katowice?
2: No właśnie, zacznijmy od tego, że przede wszystkim NGO-sy są siłą napędową rozwoju naszego miasta, także te, które działają w obszarze pomocy charytatywnej, pomagania wszystkim potrzebującym. I ta pomoc, solidarność tak naprawdę nie mają granic. Nie kończą się na Katowicach, nie kończą się maszyna nawet na naszym kraju, bo potrzeby są na całym świecie. Jesteśmy niesamowicie dumni, że mamy tak znakomite organizacje jak Wolne Miejsce, którego prezesem jest Mikołaj Rykowski, którzy zajmują się tym pomaganiem od wielu lat. Zarówno w Katowicach, ale też na całym świecie. Mają w tym ogromne doświadczenie,

0: bo pomoc zagraniczna, pomoc w miejscach objętych działaniami wojennymi jest bardzo trudna i skomplikowana. Ona wymaga profesjonalistów o wielkim sercu i ekipa, wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce tacy właśnie są i za to jesteśmy im niesamowicie wdzięczni. My jako miasto Katowice ten wyjazd wspieramy rzeczowo, też dzięki temu, że dotujemy Fundację Wolne Miejsce przez cały rok. Fundacja Wolne Miejsce ma też dzięki temu możliwość, żeby tworzyć takie bardzo silne ramy organizacyjne i dzięki temu ten wyjazd jest możliwy. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałem podkreślić, bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ciągle jesteśmy zalewani no, takimi strasznymi informacjami o różnych wojnach, o różnych ofiarach i zauważamy, że niestety wśród niektórych środowisk zaczyna pojawiać się takie zobojętnienie, że te wszystkie ofiary stają się tylko tak naprawdę statystykami, a pamiętajmy, że za każdą statystyką kryje się tragedia ludzka wielu ludzi, więc Fundacja Wolne Miejsce nie jedzie tam zbawiać całego świata, tylko jedzie pomagać konkretnym ludziom, którzy tej konkretnej pomocy potrzebują.
1: Chcę powiedzieć to, co powiedział pan prezydent, chciałem to jeszcze podkreślić. Ta współpraca między miastem a Fundacją Wolne Miejsce jest wzorowa i chciałbym to zachęcić, żeby w wszystkich miastach właśnie tak to wyglądało, też żeby doceniać organizacje, które są. Wszyscy wiemy, że niedawno odszedł jeden z naszych przyjaciół, Łukasz Litewka. Dużo pięknych słów potem padało, ale warto, kiedy żyjemy, kiedy pracujemy, pomagać nam. My dzisiaj wyruszamy w nieznane, prosimy o pomoc. Dziękujemy bardzo panie prezydencie za pomoc. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Właśnie nie czujemy się przez to samotni. To jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy solidarni w momencie pomocy. To też jest bardzo ważny aspekt. I moi państwo, na koniec chcę powiedzieć to, że my jedziemy tam, pomagamy ludziom, ale nie zapominamy o osobach tu. Jesteśmy w Polsce aktywni cały czas, Ministerstwo do Spraw Samotności działa, procedują się przepisy do sklepów socjalnych, ale my też zapraszamy na Festiwal Bez Samotności, który w tym roku będzie pierwszy raz w Polsce, 27 lipca jest takie święto. My w tym roku robimy 3-dniowy Festiwal Bez Samotności, więc pomimo tego, że jesteśmy w Libanie, to też jesteśmy cały czas w Polsce z tymi, którzy nas potrzebują naszej pomocy.
2: Ale dobrze rozumiem, panie prezesie, że macie dedykowane też specjalne konto do Bejrutu tak. I można cały czas wpłacać pieniądze.
1: Tak, zachęcamy bardzo, to jest ważna pomoc, ponieważ wielu produktów nie możemy stąd przewieźć ze względu na procedury celne, więc potrzebujemy finanse na to, żeby na miejscu kupić. Plusem tej całej sytuacji jest to, że można produkty żywnościowe pozyskiwać tam taniej niż w Polsce, więc nawet jednorazówki również, sprawdziliśmy ceny. Finanse są tutaj kluczem, więc jeśli państwo macie do nas zaufanie, widzicie co robimy, widzicie, będziemy bardzo transparentnie pokazywać, codziennie będziemy pokazywać live'y, jak ludzie u nas korzystają z tej pomocy, czy zarówno żywnościowej, jak i higienicznej, bo też takie produkty przez nas będą przekazywane, to wszystko będziemy pokazać. I na końcu chcę powiedzieć to, że na miejscu będziemy współpracować nie tylko z ambasadą, ale też z organizacjami polskimi. Słuchajcie, jest na miejscu Polska Fundacja Fenicja, polsko-libańska, gdzie jeden z Polaków kiedyś się przeprowadził do Libanu i tam prowadzą już od wielu, wielu lat piękną działalność. Także mamy tam wiele osób, które na nas czekają po to, żeby z nami współpracować i pomagać. Także czekamy na to i już jutro zacznie się pierwsze gotowanie.
3: Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sosnowcu Porąbce ucierpiała w wyniku pożaru. Ogień pojawił się w części mieszkalnej kościoła. Wieloletni proboszcz parafii ksiądz Edward Darłak został w tym, co miał na sobie. W mieście ruszyła wielka akcja pomocy. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
4: Ksiądz Edward Darłak, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej. No nie było mnie w domu. Ktoś, kto kosił tutaj trawę, dał znać telefonicznie, że przez okna się wydostaje dym. Byłem w Dąbrowie Górniczej, więc mówię, że wybijać okno, otwierać kraty i powiadomić służby, a ja zaraz przyjadę. No tak się stało, jak przyjechałem, to już w połowie byli 4 wozy strażackie, policja. Jeszcze nie ugasili, ale no przytamowali, że nie poszedł wyżej, bo poszedł cały do kościoła. Tam było podejrzenie, że zwarcie było instalacji, więc tam były w tym pomieszczeniu no takie tam drobne rzeczy, tak jak aparat do mierzenia ciśnienia, czy cukru, telewizor, laptop, taki materac do masażu kręgosłupa. To wiadomo, że wszystko na pilota, na prąd, nie? Ale mówię, mnie nie było w domu, nikt tego nie używał z samego włączenia, przedłużacz, rozdzielacz. To nastąpiło, no trudno powiedzieć. To potem to przeszło na drzwi, które były do salonu, gdzie tam pozwolono pusty, czy jakieś te uroczystości większe. No tu też, no i tam te zewnętrzne ściany, to znaczy ściany i sufit, bo ja to obniżałem, sufity i płytami gipsowymi. Trzeba było to wszystko zrywać i łącznie z podłogą. Te drzwi, no krzeseł, które było 20, to tam parę zostało, co na te przyjęcia, czy te obiady, czy odpusty były. No i tutaj ten pokój jest ten gościnny, niebie też jest zniszczony, bo i instalacja grzewcza, bo to gazem się grzeje, a latem się chłodzi, to jest też zniszczone, no i też ściany zaczęli panowie myć, bo czarne były. No potem tutaj do kuchni to samo, pokój już nie będzie zrywać, tylko będziemy czyścić te sadze. I na kościół aż o tyle tej sadzy i dymu,

0: że jak chodziliśmy, to jeden drugiego nie widział, tak było czarno i ciemno. Nawet ten, gdzie była kolejna msza Białego Tygodnia i musieliśmy odprawić na dworze, bo nie dało się w kościele odprawić. Dzieci komunijne były odsuwane. No i codziennie przychodzą ludzie bardzo życzliwi. Zaraz w czwartek, po dwa dni po pogrzebie, było 24 osoby do 10 w nocy, żeby uratować, bo tam papiery, książki, wszystko, dokumenty są zalane. Stopiły się pieczątki parafialne, no więc, no i ciuchy, żeby to tam z szafy, to wiadomo, pobrali ludzie, co się nadawało do spróbowania, czy będzie do użytku, to pobrali ludzie do prania i teraz mi przynoszą po grobinie. A co już było przypalone, czy przeżółkłe, to powyrzucaliśmy, bo i ksiądz biskup przyjechał, i ekonom z kurii, i dyrektor Caritasu, i pan prezydent był 4 razy, wczoraj był 4 raz, pan poseł Mateusz Bochenek, ktoś jest zainteresowany, Urząd Miasta postawił ten kontener. W zasadzie miałem zamiar tu roku odchodzić na emeryturę, to już większych robót nie będę zatrzymał. Nagle taki trochę cios, no. Nie wiadomo, decyzja, pytanie złożone, decyzja należy, ale to decyzja do biskupa. Ludzie bardzo za tego im i przynoszą ofiary oddzielnie, żeby nie tego urosza co na taskę 10 zł, czyli tylko w kopertach przynoszą, żeby to się odbudować, żebym zdążył, gdybym odchodził i nas bardzo zaskoczone. Jedzenie przynoszą, no wszystko. Środki czystości, ktoś tam nie tylko z naszej parafii, ale z zewnątrz, z poprzedniej parafii, bo byłem na Sielcu, przynosił 12 lat, z Kazimierza, z Ostrów. Nie tylko księża, ale świeccy ludzie, co po prostu mają, to przynoszą, czy tam jakieś koszule, czy marynarkę, brał, że jest zniszczona, to wyrzucał albo wziął do prania, a przyniósł jakąś tam pozmianę używaną czy coś tam. Tak bardzo niesamowicie. Z poprzedniej parafii w sobotę było 7 osób, no i miejscowi górują, bo szczególnie rodzice, dzieci komunijne, choć nie tylko. Ludzie są tak rozmodleni, zawsze kiedy rozmawiam z biskupem, to podziwiam, że jestem 35 lat w Sosnowcu, ale się na nikim nie zawiodłem. Tak życzliwi, ofiarni, chętni do pomocy, że albo to się coś starzeje i mało pamiętał, ale faktycznie, że niesamowite oddźwięk ludzi, niesamowite. Coś pięknego. I górnicy, i tam szkoła się deklarowała, dyrektorki były szkół, przedszkola, przyniesie 100 bułeczek tym ludziom, co tu robią, nie? Także do podziwu, do podziwu.
1: Trzeba pomóc. Bardzo dobry ksiądz, robi naprawdę dużo dobrego. A stała się tragedia, musimy tutaj pomóc, szybciutko to zrobić. Straty są bardzo duże. Tutaj wszystko skrobaliśmy, żeby to jakoś te... Strasznie było zadymione, sadzy pełno, no ale jakoś pomalutku to idzie. Także myślę, że będzie dobrze, dużo osób tak samo przychodzi, pomaga. Myślimy, że będzie ok. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale ile nam tutaj zejdzie, no zobaczymy. Jest zrzutka prowadzona, także zapraszamy do wpłat, bo naprawdę dużo pieniędzy potrzeba na to wszystko, żeby to odbudować. Ale myślę, że się uda. Jest dużo ludzi dobrej woli.
2: Ksiądz mi kiedyś pomógł, wcześniej miałem pożar i ksiądz mi pomógł w parafii na Sielcu.
3: Małgorzata Pogoda Mędakiewicz, Rada Rady Miejskiej w Sosnowcu. Powstała zbiórka właśnie dlatego, że pożar trafił część plebanii w Porąbce. To jest moja parafia, w której ja byłam ochrzczona, w której ja byłam u komunii, także jest mi bardzo, bardzo bliska. A ksiądz, człowiek po prostu o ogromnym sercu, o wielkiej empatii, który nigdy nikogo nie pozostawił bez pomocy, a dzisiaj sam tej pomocy potrzebuje. Dlatego widać, jak mieszkańcy się zaangażowali i jak mieszkańcy pomagają i starają się płacać nawet na te zbiórki.

0: Ja się cieszę, że mieszkańcy się tak zaangażowali i wpłacają, bo mamy już ponad 22 600 zebrane na zbiórce. Ale co najważniejsze, ludzie pomagają, przychodzą, są tam każdego dnia, sprzątają, remontują. I już dzisiaj ta część plebanii, która została strapiona pożarem, wygląda no, zdecydowanie lepiej. I wspólnymi siłami tutaj próbujemy prosić o zaangażowanie elektryka, osoby, która wprawi okna, więc jakby wszyscy się tak angażujemy i widać tą moc społeczeństwa i to dobro, które do księdza wraca.
1: SK Śląsk.
2: W Sosnowcu odbyły się zawody Zagłębiowskiej Ligi Strzelecko-Proobronnej. Wzięło w nich udział 13 czteroosobowych drużyn. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Marek Kopczacki, Zagłębiowskie Towarzystwo Strzeleckie. Nie tylko młodzież, ale i osoby starsze chcą uczestniczyć w zawodach. Nawet mamy takie pretensje, że tylko dla młodzieży, że dlaczego nie seniorzy. Więc dzisiaj to zrobiliśmy taką formułę, bo to jest jakby nie było zawody strzelecko-proobronne. Czyli zasada nasza jest taka, że oprócz tego, że uczymy się strzelać, uczymy się pierwszej pomocy, uczymy się też

bo to jest, jakby nie było, zawody strzelecko-proobronne. Czyli zasada nasza jest taka, że oprócz tego, że uczymy się strzelać, uczymy się pierwszej pomocy, uczymy się też pracy na broni, w sensie jakby opanowania broni manualnie, rozkładania, można zobaczyć, jak będzie się tą broń rozkładało, jak będzie się z niej używało i tak dalej, żeby każdy

0: Wreszcie władze miasta nas też zauważą i jakieś przydzielą nam miejsce, gdzie moglibyśmy regularnie trenować.
1: Ilu uczestników będzie dzisiaj?
0: Myślę, że jak poprzednio było 13 drużyn, dzisiaj też liczymy, że będzie to około 13 drużyn. Każda drużyna to jest 4 osoby, więc sobie łatwo można policzyć.
1: I nie tylko z Zagłębia, ale też tak jak pan powiedział, z Krakowa.
0: Tak, z Krakowa, z tego co wiem, jeszcze jakaś drużyna ma być chyba z Mysłowic, więc widzimy, że powoli nam to się rozrasta, więc cieszymy się, że to nie tylko Sosnowiec, ale i inne miasta nas zauważają. Jest to cenna inicjatywa. Poprzednio była też pani z Polskiego Związku Strzelca Sportowego, która na co dzień trenuje w Łodzi. Też podjęła taką inicjatywę, chce, żeby na przyszłość właśnie połączyć te dwie ligi, żeby była Łódzko-Śląska Liga, Śląsko-Zagłębiowska. Więc jakby widać, pełniałem pewną niszę, ponieważ młodzież też chętnie zaczyna zobaczyć fajne, że strzelstwo sportowe jest fajną rzeczą. I to jest ta alternatywa też dla, można powiedzieć, tych wszystkich elektronicznych sprzętów, które nas otaczają, czyli komputerów, telefonów, tabletów, bo widzimy też fajną rzecz, że oni chcą strzelać z czegoś, co naprawdę jest fizyczne, a nie wirtualne.
1: Co właśnie daje to strzelanie?
0: Przede wszystkim strzelanie jest sportowe, jeżeli chodzi o strzelanie pneumatyczne. Tutaj Duńczycy robili badania. Dzieci, które regularnie strzelają strzelstwo pneumatyczne, czyli tak zwane wiatrówki, mają lepszą koncentrację. Potrafią się łatwiej skupić. A to się przekłada też na wyniki w nauce. Więc nawet takie dzieci, które są właśnie takie, można powiedzieć, nadpobudliwe, tutaj jest moment, że podczas strzelania się uspokajają. Więc jest to działanie takie terapeutyczne. Fajną rzeczą też jest, że seniorzy do nas przychodzą. Dla seniorów też jest to fajne spędzenie czasu, więc też to ich jakby odpręża. Więc tylko się cieszyć. Mam tylko nadzieję, że będziemy bardziej zauważalni w tym sensie, że bo jakby tutaj cała ta działalność opiera się przede wszystkim tutaj na inicjatywie nauczycieli i grona pedagogicznego właśnie Liceum Baczyńskiego w Sosnowcu, bo oni dostawią salę, pomagają nam tutaj przy organizacji. No i członkowie naszego klubu, no to wszyscy, że tak powiem, raz, że praca, a druga sprawa, że każdy próbuje, no każdy nas wspiera finansowo. Tutaj staramy się z własnych środków kupować śród, tarcze, sprzęt. Także jak jest to wysiłek, ale fajnie, bo cieszymy się, bo coraz więcej nas osób zauważa.
1: Muszę powiedzieć o takim renesansie strzelania, bo kiedyś strzelnice były praktycznie na większości osiedli. Ludzie strzelali, potrafili to robić. Przez długi czas to było zapomniane, w ogóle nie mówiło się o strzelaniu. Teraz coraz więcej.
0: No niestety jest taka była przykra tendencja. Ja na przykład jak chodziłem w latach 80. do zespołu szkół elektronicznych w Sosnowcu, myśmy mieli w ramach swoich zajęć z tak zwanego przysposobienia obronnego, mieliśmy zajęcia właśnie strzelectwa, strzeliśmy tak zwany KBKS-u, bo było bardzo fajne, każdy chciał strzelać. Były to bardzo fajne zajęcia. Potem nagle słyszę, że ta strzelnica zniknęła. Właściwie to była jedna z lepszych strzelnic w Polsce wtedy, bo to, powiem, to były lata 80., gdzie myśmy nie musieli chodzić do tak zwanych tarczociągów, nie musieliśmy, bo mieliśmy wszystko na kamerach, oglądaliśmy, to była nowoczesna. I ktoś po prostu nagle postanowił to zlikwidować. Natomiast teraz widzimy renesans, no nie ukrywam, że to się dzieje tak od 2014 roku, od inwazji Rosji na Krym, potem na Ukrainę. Coraz więcej osób się na przykład do mnie zgłasza, bo ja oprócz tego, że tutaj promuję strzelstwo sportowe, pneumatyczne, też jestem instruktorem strzelstwa tak zwanego sportowego i bojowego, więc coraz więcej osób się zgłasza, chcą się uczyć i można powiedzieć, że jest renesans, coraz więcej jest zapotrzebowania na strzelnice, nawet mój znajomy niedawno tworzył strzelnicę i musi często reglamentować, że tak powiem, dojścia osobom na strzelnicę, bo ma tyle chętnych, więc fajnie to, że to się rozwija, a statystyki GUS-owskie z 2024 roku pokazują, że po piłce nożnej najczęściej uprawianą dyscypliną w Polsce jest strzelstwo sportowe. I to dosłownie w ciągu kilku lat nagle okazało się, że w Polsce 100 tysięcy osób uzyskało patenty strzeleckie, więc to też świadczy o tym, że coś się w tym momencie rozwija.
1: Pozytywnym zjawiskiem jest też to, że przy budowie nowych hal sportowych, które powstają też właśnie strzelnice.
0: Tak, bo jest taki program rządowy, który zakładał pomoc w budowaniu teraz na przykład schronień i one podobnie jak w Finlandii jest i w Szwecji, w krajach skandynawskich, że jeżeli buduje się jakiś schron czy cokolwiek, on powinien mieć zastosowanie dwójnasób, żeby nie stał cały czas, jak ktoś mówi, nieaktywny, więc robi się w ten sposób, że są pomysły na to, że właśnie jeżeli budujesz taką halę, od razu jednocześnie ona mogła być strzelnicą. I to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wtedy on spełnia dwie rzeczy, że jest to schron jakby w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień może to egzystować jako ośrodek sportowy i właśnie rozwijać to strzelectwo sportowe. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, coraz więcej osób trenuje. Jest to sport, który można uprawiać do późnych, że tak powiem, lat są osoby niepełnosprawne. I taką ciekawostkę też mogę powiedzieć, że Polski Związek Strzelca Sportowego też organizuje zawody sportowe dla osób niewidzących i niedowidzących. Także jak widać, osoby niepełnosprawne mogą się też tu znaleźć.

0: bo mówimy o szelce, to jest bardzo szeroki horyzont, to jest bardzo dużo jakby konkurencji. Najczęściej widzimy te konkurencje takie statyczne, że widzimy, że na przykład ktoś stoi, dotarczy, ale są też dynamiczne, że biega z bronią, że jest taki na przykład turniej rozgrywany często na terenach północnej Polski, na poligonach, tak zwana lekka piechota, gdzie się przez 3 dni razem ze sprzętem chodzi, musi się znaleźć odpowiednie miejsca, się szczela, trzeba dużo, że tak powiem, konkurencja, w sensie wymaga dużej sprawności fizycznej. Samo to, że na przykład na stopar, bo najczęściej parę startują na stopar, kończy najczęściej ten turniej około 30 osób na 100 na przykład. Więc to też świadczy o tym, jakie to są różnego typu możliwości. Więc tylko możemy polecać szeleco sportowe wszystkim, bo to jest to sport dla wszystkich. I przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz nas uczy odpowiedzialności, bo zawsze broń uczy nas tego, że musimy dbać o bezpieczeństwo.
1: Arkadiusz Hrabia, zastępca dyrektora do spraw sportowych Sosnowickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też prywatnie sympatyk szelectwa sportowego.
2: Co będzie tutaj dzisiaj oceniane?
1: Dzisiaj oceniamy przede wszystkim skuteczność i efektywność.
2: Co to znaczy skuteczność w strzelaniu?
1: Trafienie w cel. Dzisiaj liczymy ilość zdobytych punktów, zarówno w konkurencji z karabinka pneumatycznego w pozycji stojąc, jak i z pistoletu pneumatycznego. Natomiast o efektywności strzelania to świadczy tak zwane skupienie. Czyli początek to może niekoniecznie same dziewiątki i dziesiątki, tylko skupienie tych strzałów czy tych śladów w otworach na tarczy strzelniczej po strzałach w miarę w małym obszarze.
2: Co trzeba zrobić, żeby oddać dobry strzał?
1: Przede wszystkim trzeba się wyciszyć. No oczywiście pomijam tutaj kwestię tego, że strzelectwo już na takim poziomie zaawansowanym to są tysiące godzin wystrzelanych na treningach. Ale przede wszystkim trzeba się wyciszyć, skupić, skoncentrować.

przede wszystkim trzeba się wyciszyć. No oczywiście pomijam tutaj kwestię tego, że strzelectwo już na takim poziomie zaawansowanym to są tysiące godzin wystrzelanych na treningach. Ale przede wszystkim trzeba się wyciszyć, skupić, skoncentrować.

0: tak, powtarzam, próby poprawnego oddania szkoły.
1: Trudno jest oceniać takie zawody? Pewnie zdarza się tak, że zawodnicy oddają podobne strzały.
0: Zdarza się, no mamy z tego względu określone procedury do klasyfikowania tego typu zawodników. Natomiast ja przede wszystkim, uczestnicząc dzisiaj w tego typu wydarzeniu, cieszę się, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu zajęciach, jest zainteresowana szkolnictwem sportowym, bo moim mottem od dłuższego czasu, kiedy zacząłem się w ogóle interesować w sposób szczególny szkolnictwem sportowym, jest to, że nie każdy musi kopać, skakać, biegać za piłką, rzucać ją i odbijać. Może też spróbować szkolnictwa sportowego, więc sam fakt, że te dzieci są z zawodów na zawody, z wydarzenia na wydarzenie coraz więcej, widzę zainteresowania wśród dzieci i młodzieży, mnie osobiście napaja satysfakcją i daje radość.
1: Pan również strzelaniem zaraził swoje dzieci. Proszę powiedzieć, jakie pan zmiany zauważa w dzieciach? Czy widać coś po tym, jak one rozpoczęły strzelanie?
0: Przede wszystkim tak, jak sam zacząłem, postanowiłem spróbować ze starszym synem. Rozpoczął przygodę ze strzelectwem, takim amatorskim, rekreacyjnym, w wieku 9 lat. I te pierwsze pół godziny pokazało mi, jak

0: i oddawać żmudnie szczał za szczałem. To mi pokazało, że to może wpływać też na pozostałe dzieci, które w mojej ocenie też jako fizjoterapeuty zawodowo są przebodźcowane. Przede wszystkim ze względu na wszechobecność urządzeń elektronicznych i powszechny dostęp do tego typu pseudoatrakcji.
1: Czyli tutaj tą główną zaletą, którą pan widzi, to właśnie to wyciszenie, uspokojenie głowy przede wszystkim.
0: Zdecydowanie tak, ale to nie jedyna korzyść. Poza tym, że to dziecko w jakiś sposób ulega wyciszeniu, czy wchodzi w taką przestrzeń bycia sam ze sobą, z tą odległością między karabinem czy pistoletem a tarczą strzelecką, to w jakiś sposób też gospodaruje swoim czasem wolnym. Tak jak wcześniej wspomniałem, niekoniecznie z piłką, niekoniecznie biegając. Może to być inna forma aktywności, też dostępna dla dzieciaków, które ze względu na swój typ konstytucjonalny niekoniecznie chcą właśnie uprawiać innego rodzaju dyscypliny. Poza tym to jest też kwestia rywalizacji. Jeżeli dziecko widzi, że zaczyna coraz lepiej strzelać, czyli zaczyna celować tą 8, 9, 10, to podnosi jego motywację i zaczyna chętnie uczestniczyć w treningach. To też ważny aspekt w kontekście wychowania, rozwoju młodego człowieka.

0: maratona. Niemniej tu też wychodzę z założenia, że podobnie jak z pływaniem, nie każdy musi być pływakiem, nie każdy musi wyczynowo trenować to pływanie, powinien posiadać tą umiejętność. W przypadku broni, strzelectwa, nie każdy musi być strzelcem, trenować i być czynnym zawodnikiem, powinien posiadać umiejętność obsługi broni, obchodzenia się z nią, żeby między innymi nie zrobić krzywdy sobie czy osobom postronnym. A żyjemy, tak jak pani wspomniała, w niespokojnych czasach, a myślę, że kwestia tego, żeby żyć w spokojnych czasach, to jest po prostu przygotowanie całego społeczeństwa na to, żeby być, że tak powiem, w razie tak zwanego W, przygotowaną na ewentualność korzystania, oby nie, ale jednak z tego typu urządzeń.
1: Gawoźniak, długo już strzelasz?
2: No można tak powiedzieć, zazwyczaj tak to chodziłam na strzelnicę z bratem.
1: A skąd taki pomysł, żeby strzelać?
2: W sumie zaczęło się to od mojego brata, zaproponował mi pójść na strzelnicę. Kiedy pierwszy raz tam poszłam, stwierdziłam, że bardzo fajne zajęcie i od tamtej pory strzelam.
1: Co daje strzelanie?
2: No rozrywkę, na pewno można też się wyżyć, można sobie postrzelać, taka atrakcja.
1: Trudno jest trafić w cel czy nie?
2: To zależy od doświadczenia, bo tak to jak ktoś strzela, tak więcej powiedzmy, to na pewno łatwiej mu też jest to ogarnąć, bo też trzeba to jakoś ten mierzyć, tak?
1: Jak to wygląda przygotowanie do oddania strzału? Jesteś, uspokajasz się? Jak to wygląda? Uspokajasz oddech?
2: Tak, na pewno jestem wtedy bardzo skupiona. Nie interesuje mnie wtedy nic niż poza tym, co się dzieje. Wtedy po prostu mierzam i nie wiem, jakoś tak się skupiam do tego, że trafiam. No, w sumie zresztą też ostatnio zdobyłam tutaj pierwsze miejsce.
1: Liczysz, że teraz znowu się uda?
2: Myślę, że tak, że są na to duże szanse.
1: A przygotowujesz się jakoś szczególnie do tego, czy nie? Czy po prostu wchodzisz i strzelasz?
2: Po prostu wchodzę i strzelam, jak samo się to dzieje. No.
3: Adam Habrzyński.
4: Piotr Szczęsny.
1: Powiedzcie, co wam daje strzelanie?
3: No taką radość, no i takie uspokojenie. Takie no oczyszczenie głowy można.
1: I jak długo strzelasz?
3: 3 tygodnie.
1: To niedługo.
3: No niedługo, bo grałem też w gry takie różne i tam no na przykład Fortnite postrzelałem.
1: Teraz tu próbujesz swoich sił, tak? Po raz pierwszy na takich zawodach jesteś?
3: Tak.
1: Czegoś się obawiasz, czy nie?
3: Nie, no nastawiony jestem pozytywnie.
1: Jak się w grze udawało, to tutaj też się uda.
3: No tak.
1: A nie sądzisz, że to się troszkę różni?
3: No różni się na pewno, bo strzelaliśmy też ostatnio. No to się różniło bardzo.
1: Tu możecie coś na przykład...

0: do tego, żeby zacząć?
1: Tutaj na zawody przyszliśmy właśnie.
0: Czyli zaczęło się od zawodów, tak? Pomysł taki był. No i co, widzisz jakąś zmianę, że ci coraz lepiej idzie, jak już zacząłeś?
1: No właśnie, jak byłem pierwszy raz, to mi poszło nawet fajnie i pani mnie zaczęła brać właśnie na te zawody.
0: Zauważyła potencjał w tobie?
1: No, może tak powiedzieć.
0: Na czym polega oddanie strzału? Jak to wygląda? Jak się przygotowujesz do tego?
1: Takich pneumatycznych, no to wiadomo, trzeba się upewnić, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, że jest bezpiecznie dookoła, nie ma ludzi. No i co, no ładuje śród, przeładowuje, no i strzela.
2: Dawid Wójcik.
0: I jak długo ty strzelasz?
2: No ja tak, nie wiem, 2 tygodnie.
0: Czyli też króciutko. Przygotowujesz się tutaj do zawodów. Pierwszy raz na zawodach?
2: No pierwszy.
0: No i co, jak to jest? Stres czy nie?
2: No ja nie czuję jakiegoś większego stresu.
0: No. To chyba nie są takie zawody, w których się człowiek stresuje.
2: No nie wiem, bardziej będzie pewnie, jak już będziemy strzelać, to pewnie będzie większy stres, ale teraz to jeszcze myślę, że jest spokojnie.
0: Zadrży ręka czy nie?
2: Zadrży, tak.
0: No ale co zrobisz, żeby właśnie tak się nie wydarzyło, żebyś jednak był taki mega skupiony?
2: To, żeby być tak mega skupionym, to muszę, nie wiem, tak po prostu uwierzyć w siebie, no i dać z siebie wszystko, tak.
0: Powiedz mi, co daje strzelanie?
2: Dla niektórych też to jest jakby uspokojenie. Zależy kto jak uważa.
0: W ciągu dnia ciągle jakieś tam telewizje, gry i tak dalej, rolki przeglądacie, a tu nagle musi być w głowie cisza.
2: No, musi być cisza.
3: SK Śląsk.
4: Bez reklam i ukrytych opłat. Ósmoklasiści kontra chaos rekrutacyjny. Dwoje studentów założyło platformę podobną do tej, co wyszukuje hotele. Tylko, że ta jest za darmo. Pomoże wybrać absolwentom podstawówek szkołę średnią, bez stresu i frustracji. O szczegółach usłyszycie w materiale Darka Brombosza.
5: Dzisiaj w studiu Radia SK Śląsk gościmy
6: Daniela Kiełbasiewicza
7: i Emilię Załęską.
5: Tematem naszej rozmowy dzisiaj to jest... Jaka szkoła.pl, o czym jest?
6: Jaka szkoła.pl, no to przede wszystkim wyszukiwarka szkół średnich, gdzie każdy użytkownik może sobie znaleźć po prostu szkołę, wpisując tylko i wyłącznie miejscowość, to jest jedyny wymagany czynnik. Później mogą sobie tak naprawdę wybrać miejscowość, znaczy nie miejscowość, tylko przedmiot, który chce rozszerzać. I na bazie tego można od razu dopasować sobie wszystkie szkoły, na wszystkie profile właśnie w danej miejscowości, to tak naprawdę do użytkownika preferencji, nie?
5: Może szerzej za chwilę będziemy opowiadać o tym, jak to działa, to powiedzcie może na początek w ogóle skąd pomysł, żeby coś takiego się pojawiło? Rozumiem, że sami kiedyś byliście ósmoklasistami, no i zderzyliście się z rzeczywistością.
6: Tak, to prawda. Znaczna część to było właśnie to zderzenie z rzeczywistością, niestety przykrą. Sprawa wygląda tak, że w 2023 roku ja już myślałem o takim rozwiązaniu, natomiast wtedy jeszcze nie byłem na studiach, nie miałem jakiejś takiej praktyki i doświadczenia w programowaniu. No a teraz, gdyż jesteśmy studentami, kieruję się właśnie w tym dziale IT, no to już mam tam mniej więcej doświadczenie i wtedy mogłem już zrobić tę platformę i tak pojawił się znowu ten pomysł gdzieś tam w maju tamtego roku, czyli 2025. No i stwierdziliśmy, że będziemy to realizować w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która zaczęła się we wrześniu, no ale platforma powstała końcowo. Pierwsze kroki takiego produktu to były 26 stycznia 2026 roku.
5: Czyli można śmiało powiedzieć, że w tym roku przechodzi taki swój chrzest.
6: Tak jest. Tak.
7: Rozwija się, zaczyna, a w następnym roku już tak chcemy, żeby była taka mocna, faktycznie mocny produkt.
5: Ile osób było w ogóle zaangażowanych? Czy wam ktoś pomagał, czy tylko we dwoje?
6: Tylko we dwoje. Ogólnie tylko we dwoje. Na początku mieliśmy jeszcze jedną osobę, natomiast ona w grudniu nas opuściła. Po prostu nie miała czasu z nami tego rozwijać, więc to już było na naszych barkach tutaj obojga. No i w styczniu powstała ta platforma. No i ogólnie była to dosyć ciężka droga, bo wszystko musieliśmy robić sami, we dwójkę. Dużo nam jednak pomogli ci ambasadorzy w późniejszym czasie, ale no tak na początku to jednak była taka duża nasza manualna praca. Po prostu sortowanie, czyszczenie tych danych i tak naprawdę tak wyglądało. Nie?
5: A czy możecie powiedzieć w takim razie, co było takim największym chaosem, który postanowiliście jako młodzi ludzie uporządkować, żeby zmniejszyć ten stres, jak sami twierdzicie, ósmoklasistom i ich rodzicom?
6: No to przede wszystkim taki chaos największy to te informacje, jak one są w ogóle pogrupowane na różnych portalach, są różne dane. Większość stron spotkaliśmy się, które są w ogóle stare. Ciężko w ogóle gdzieś wejść, ciężko coś zobaczyć, zakładki są nieaktualne. No i przede wszystkim niektóre strony, które były podawane, załóżmy w wizytówkach szkół, w ogóle się nie włączały. I to był taki duży czynnik, który gdzieś tam podwodował, że nawet nas

0: To frustrowało, że no jak jakieś liceum w dużym mieście nie ma strony internetowej w dzisiejszych czasach. No i my stwierdziliśmy, że no trzeba to pogrupować w jedno miejsce, żeby po prostu skrócić ten taki cały niedokładny research, który trzeba robić w 4 godziny. Właśnie takich, załóżmy, 5 sekund, które my robimy. Czyli wpisuje ktoś miejscowość i właśnie później wybiera sobie przedmioty, jeśli chce, i może od razu sobie zobaczyć, jakie klasy są w danej szkole. No i nie musi wtedy wchodzić na strony szkół, czy szukać po prostu tych informacji na różnych platformach, tylko wchodzi do nas i dopiero później może sobie już wejść na faktycznie aktualną stronę szkoły. No bo też tutaj zadbaliśmy o to, żeby te linki wszystkie były aktualne, nie po prostu, które przekierowują do jakichś dziwnych innych stron. Nie?
1: No właśnie, wy sami ten swój projekt porównujecie do znanej platformy, która pomaga wyszukiwać hoteli. Rozumiem, że troszeczkę na podobnej zasadzie to wygląda, tylko tutaj nie znajdujemy najlepszego hotelu, tylko najlepszego, na przykład najlepszą szkołę średnią.
2: Tak naprawdę, jeżeli uczniowie chcą znaleźć swoją szkołę i wyszukują szkoły w swojej miejscowości, to od razu po preferencjach, które sobie wpisują, pokazują się takie dopasowane pod niego faktycznie szkoły, więc na takiej samej zasadzie.
1: A to działa na zasadzie aplikacji, czy trzeba wstukać nazwę strony internetowej i to wszystko odbywa się na stronie internetowej? Czy jest jakaś aplikacja albo jakieś narzędzie, które ułatwia to też? Może jakieś mobilne?
0: Aktualnie nie ma aplikacji mobilnej. No po prostu ze względu na to, że no jednak łatwiej to wszystko posegregować gdzieś tam webowo, w sensie w internecie. Na stronie internetowej mamy to poagregowane. No i jedyne co tak naprawdę, żeby zacząć tego używać, to trzeba wpisać jakaszkoła.pl bez polskich znaków. Od razu pierwsze co się wyświetla, to właśnie ta wyszukiwarka, tak jak na tym portalu z hotelami. Też mamy tutaj tą wyszukiwarkę, wpisuje się miejscowość, no i od razu można wyszukać sobie te profile. Tutaj chciałem właśnie dopowiedzieć, że jeśli chce się, załóżmy, znaleźć kierunek biolchem, na przykład w miejscowości Wrocław, no to wpisuje się tylko miejscowość, załóżmy, Wrocław. Kierunki, jakie chce się rozszerzać, to biologiczny i chemiczny. Klika szukaj i wtedy od razu widzi użytkownik, jakie szkoły oferują ten kierunek. Wtedy właśnie to jest całe skrócenie tego czasu szukania, że nie trzeba chodzić i patrzeć na różnych stronach, co szkoła dana oferuje, tylko wchodzi się do nas, patrzy, chce się rozszerzać na przykład matematyczno-fizyczny kierunek. To jest jak najbardziej możliwe, wpisuje się matematykę i fizykę, klika szuka i od razu ma wszystkie szkoły w miejscowości, które to oferują. Nie?
1: To jest zupełnie darmowe narzędzie.
0: Zupełnie darmowe.
1: To jest teraz tak, no bo wiadomo, że projekt się rozwija. Na dzień dzisiejszy ile szkół można sprawdzić? Rozumiem, że na początek w tych największych miastach.
2: Mamy teraz już dosyć sporą bazę miast. Na pewno województwo śląskie rozwinęliśmy, czyli Częstochowa, Sosnowiec, właśnie Katowice są, Gliwice tak samo. A jeżeli chodzi o szkoły, to teraz na ten moment chyba mamy 640 około szkół z całej Polski.
1: Sukcesywnie dokładacie?
2: Tak, cały czas. To ten proces się akurat nie kończy. O ile możemy, ile mamy czasu, bo też po prostu mamy studia na co dzień. Jesteśmy dziennymi studentami, więc tyle, ile mamy czasu, to też właśnie wkładamy w po prostu poszerzanie tej bazy.
1: Czyli docelowo chcielibyście, żeby tam były zamieszczone wszystkie szkoły, jakie można znaleźć w kraju, szkoły średnie?
0: Łącznie z publicznymi, bo teraz aktualnie mamy cel, który obejmuje szkoły publiczne. Natomiast później chcemy to poszerzyć także o szkoły niepubliczne, no bo to też jednak jest gdzieś tutaj grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć. Natomiast aktualnie skupiamy się na tych szkołach średnich publicznych, ze względu na to, że one mają gdzieś tam po prostu takie normy zachowane, wszystkie są mniej więcej w jednym takim typowym szeregu, który możemy po prostu ładnie ugrupować. No a wiadomo, z niepublicznymi jest trochę inaczej, one się na trochę innych rzeczach, czy to rekrutacja, czy też właśnie jakieś przedmioty, one się często niektórymi rzeczami różnymi różnią. Więc po prostu to też wymaga czasu, żeby to też posegregować, dlatego aktualnie po prostu szkoły średnie.
1: Czy możecie powiedzieć, jaki jest odzew? Nie wiem, macie taki feedback ze strony rodziców ósmoklasistów albo samych ósmoklasistów, którzy biją wam brawo i mówią, na to czekaliśmy całe życie.
0: Szczerze, na pewno mamy duży taki rozgłos wśród naszych ambasadorów. To trzeba powiedzieć, że oni jednak tutaj mamy i z pierwszej klasy średnie ludzi, też mamy właśnie z drugiej, trzeciej, także to jest w ogóle rozbieżne. No i oni jednak mówią, że gdyby coś takiego

0: istniał wtedy podczas ich rekrutacji, to na pewno by z tego skorzystali i to by był taki po prostu, jak oni to mówią, gral dla ich po prostu rocznika. No a jeśli chodzi o rodziców, to nie słyszymy żadnych gdzieś tam jakichś błędów czy czegoś źle zrobiliśmy, tylko bardziej komplementy, co należy jeszcze ulepszyć lub dodać o szkołach, nie? To są takie najważniejsze rzeczy.
1: Pamiętam, to od ósmoklasistów nie było dużo głosów, bo też nie mieliśmy za bardzo jak ich sprawdzić. Tych, co na przykład po rodzinie patrzyliśmy lub po znajomych i pytaliśmy się też od ambasadorów, żeby pokazali swoim młodszym rodzeństwu, no to też był taki zachwyt i takie wrażenie, że faktycznie to może pomóc.
2: Ale podpowiadają wam, czego jeszcze brakuje, co chcieliby, żeby było w najbliższym czasie?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim dużo osób wskazuje tutaj, żeby dodać opinię o szkołach, to na pewno. I to już jesteśmy w trakcie realizowania tego pomysłu przez właśnie naszych ambasadorów. Chcemy takie opinie faktycznie z pierwszej ręki i żeby one były co roku, nie na przykład sprzed 6 lat, bo to też jest często spotykane. Nam zależy jednak, żeby te dane były aktualne przede wszystkim, no i zgodne z rzeczywistością. Ale jeśli chodzi o to, czy oni nam pomagają w jakichś funkcjach, myślę, że na pewno dają jakieś takie cenne uwagi. Jeśli mamy osoby, ambasadorów, którzy są w pierwszej klasie, czyli dopiero co weszli do liceum, no to oni na pewno lepiej są w stanie stwierdzić, czego im brakowało, niż taki ambasador, który już jest w trzeciej klasie i myśli bardziej o maturze. Ale tak, myślę, że pomagają nam, nie jakoś w dużym stopniu, ale myślę, że zawsze takie cenne uwagi, czy jakieś dodatki, których my nie zauważamy, to jednak pomagają.
2: A co było największym wyzwaniem? Z czym musieliście się zmierzyć? Co było najtrudniejsze w realizacji tego projektu? Zaraz na początek.

0: innymi studentami i też pracujemy sobie dorywczo, więc na pewno czas był dużym nawet obciążeniem.
1: Tak, czas był jednak dużym po prostu wyznacznikiem. No jednak tak naprawdę cały wolny czas, który mieliśmy po studiach czy po pracy, to spędzaliśmy nad tym, żeby właśnie pomóc, bo tego nam też brakowało. Ale co jeszcze chyba takim wyznacznikiem, znaczy takim ciężką sprawą było dla nas, to przede wszystkim myślę taka agregacja tych danych i szukanie tych aktualnych, rzeczywistych danych. To był taki duży problem, bo jednak my weryfikujemy te dane z taką bazą RSPO. To jest rejestr placówek oświatowych. Tam często dane były naprawdę nieaktualne, łącznie z adresami, czy witrynami stron, czy z mailami. Także no, dla nas to było coś, z czym się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że to w ogóle jest jakiś czasami absurd, że no, ogólno taka dostępna baza jest nieaktualna. Nie?
2: Co doradzilibyście ósmoklasistom, którzy mają za sobą już egzamin, czekają na wyniki, no i szukają wymarzonej szkoły?
1: Ja bym powiedział, że przede wszystkim no, to nie jest taka prosta decyzja, bo jednak i to jest stres taki wewnętrzny przed tym, żeby dobrze wybrać, a drugi to jest to, co gdzieś tam rodzice czy znajomi wiedzą tak naprawdę, gdzie trzeba pójść. Także to nie jest prosta decyzja, szczerze. Ale pierwsze, co bym zrobił, to taki główny research, przede wszystkim co chce się rozszerzać w szkole. Też ona nie wyznacza tego, co powinniśmy robić na studiach, ale na pewno ułatwia późniejszy wybór. Także przede wszystkim taki research, co by chciało się zrobić, co by chciało się rozszerzać, żeby sobie określić te przedmioty, w których jest się dobrym, a dopiero później właśnie skorzystać z naszej platformy, żeby zobaczyć, jakie szkoły w tym twoim, tej twojej miejscowości te profile aktualnie oferują. No i później podjąć tak naprawdę jakąś decyzję, tą taką świadomą, nie?

0: Radboud University. Ja studiuję, kierunek mu się nazywa Business Administration, czyli jest to taka ekonomia połączona z marketingiem, takimi rzeczami naokoło.
1: Tak, a ja studiuję Artificial Intelligence, to jest po prostu AI, tak zwane. No i nasz ogólnie uniwersytet jest znany głównie z medycyny, więc ja mam trochę ten kierunek połączony z takimi naukami kognitywnymi, czyli na przykład jak działa mózg, jakie procesy zachodzą w mózgu, żeby to gdzieś tam faktycznie mieć taką obszerną wiedzę na temat, jak budować

0: tą sztuczną inteligencję, a nie tylko jak ją wykorzystywać. Miałem taki bardzo techniczny, też połączony właśnie z taką psychologią i tutaj mi po prostu od głowy w górę.
1: To siedzi Wam już jakiś nowy pomysł, który wspólnie chcecie zrealizować?
2: Na razie chyba najbardziej chcemy po prostu rozszerzyć tę jaką szkołę. Na pewno mamy w środku całego projektu bardzo dużo odnóg, które chcemy rozwijać, czy program Ambasador, czy jakieś inne funkcje po prostu, więc na razie na tym się chyba chcemy po prostu skupić.
1: To w takim razie gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: SK Śląsk.
4: Dzieciaki z Sosnowca śpiewają piosenki o ubezpieczeniach społecznych w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu. Uczniowie mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tworzą komiksy, nagrywają rolki i filmy, a także rapują. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Czy wiesz, czemu ZUS płatki zawiera? W jaki sposób pomocy udziela?
6: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w szkole podstawowej nr 8 imienia Karola Wojtyły w Sosnowcu.
7: Nietypowe piosenki dzieci śpiewają w tej szkole?
6: No w tej szkole nietypowe, ale na pewno przydatne takie, które trochę rozjaśnią im przyszłość, bo nie ma co się oszukiwać. ZUS to jest instytucja, która dotyczy każdego dorosłego człowieka, więc to jest taki ciężki temat omówiony w fajny sposób.
7: Myśli Pani bardziej trafi do innych dzieciaków?
6: Myślę, że tak, tym bardziej, że piosenka to jest zawsze taki sposób, który wpada w ucho, później zostaje w głowie, przez co myślę, że tak dzieciom jak i mi te piosenki i te informacje z tych piosenek zostaną na lata w głowie.
7: Skąd w ogóle pomysł, żeby śpiewać piosenki o ZUS-ie?
6: Odkąd przyszłam tutaj do szkoły, zauważyłam, że dzieciaki są artystycznie uzdolnione wokalnie, no to stwierdziłam, że jak mogą przy okazji i wykorzystać te swoje umiejętności i także dowiedzieć się czegoś przydatnego na przyszłość, no to im więcej takich projektów, tym lepiej.
7: To układa słowa.
6: Uczniowie najpierw muszą mieć wiedzę. Na samym początku robimy lekcje, które omawiają w ogóle, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Później jest burza mózgów. Końcowa forma jakby jest w moich rękach i muzyka i słowa, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno. No, a potem dzieciaki to wyłapują bardzo szybko ku mojemu zdziwieniu i tak to właśnie wygląda. Tutaj jeśli chodzi o muzykę, to jest mi o tyle łatwo, że wiem o uzdolnieniach naszych uczniów i w związku z tym ja też bardzo lubię sięgać po nowe rzeczy, jestem człowiekiem dosyć ciekawym. Jak ja mogę się coś nauczyć ucząc ich, też jest dla mnie zawsze na plus.
7: Myśli Pani, że to właśnie, że to jest muzyka, piosenka wpada w ucho, to oni więcej zapamiętają z tych nawet haseł związanych z ZUS-em?
6: Tak, dokładnie tak. No już teraz patrząc po tegorocznej edycji, uczniowie czwartej klasy, no myślę, że już mają dużo w głowie, jeśli chodzi o ten ZUS. Mają w głowie rzeczy, których na pewno ja w czwartej klasie nie miałam, bo nikt nie przyszedł do mnie z takim pomysłem, żeby zrobić lekcję z ZUS. Nie było wtedy projektu z ZUS-em, a przez te piosenki naprawdę oni bardzo szybko to wyłapują i tak jak patrząc też po poprzednich edycjach, no zostaje im to w głowie na lata, tak jak chociażby słynne hasło z pierwszej edycji ZUS na plus. Także to uczniowie mają w głowie, mają też wiele więcej rzeczy i to z nimi zostaje.
7: No bo to taka tematyka, z którą faktycznie oni przez całe życie się będą stykać.
6: Tak, są takie fragmenty też w tych piosenkach rapowane, gdzie dużo łatwiej jest zawrzeć rzeczy właśnie typu wyjaśnienia, że jest macierzyński, i emerytura, i renta, że te rzeczy są właśnie, że te pieniążki wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten ZUS nam wypłaca. No i tak jak mówię, no dzieciaki to łapią, także to jest super. To są piosenki o ZUS-ie, to są piosenki też o innych ciekawych tematach, do których podchodzimy jako szkoła, ale tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jest to temat, który może się wydawać trudny dla dzieci z podstawówki, który może się wydawać trudny nawet dla dorosłego, a dzięki tej formie piosenki staje się to trochę bardziej przystępne.
7: Też chyba oswajacie z tymi tematami, bo ten ZUS to się wydaje taki dzieciakom w tym wieku, no to jest w ogóle jakaś abstrakcja, prawda? A tu się okazuje, że fajne tematy można by...
6: Tak, tak jak mówiłam, temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne. Jeszcze fakt, że uczniowie robią wcześniej lekcje z ZUS-em, oni uczą się w bardzo prosty sposób, bardzo prostym językiem są przekazywane im informacje o tym ZUS-ie, to później tworząc te piosenki, oni też doskonale wiedzą, o co chodzi. To nie jest tak, że śpiewają i łapią się za głowę, co to jest za tematyka, tylko rzeczywiście i te piosenki są w przystępny sposób napisane, no takim językiem, jakim oni się

0: trudna tematyka dla was?
1: Jak dla mnie była trudna, ale dzięki właśnie tej piosence i całemu projektowi łatwo było sobie ją przyswoić.
0: Chyba trudno Ozusie śpiewać.
1: No, można trochę tak powiedzieć, że tak.
0: Czego było najtrudniej się nauczyć?
1: Szczerze mówiąc, to raczej nie było nic ciężkiego, bo właśnie to było tak zorganizowane, że nie było problemu, żeby się czegoś nauczyć.
0: Ty już kojarzysz, co to znaczy świadczenia, co to znaczy emerytura?
2: W miarę kojarzę.
0: Dla ciebie co było najtrudniejsze?
2: Dla mnie no chyba zapamiętanie tego wszystkiego, bo ja nie mam w takie pamiętniki, ale przez to, jakie to było ubrane słowa, to było łatwiej.
0: A łatwiej się nauczyć tego śpiewając piosenkę?
3: Na pewno łatwiej zapamiętać tekst piosenki i tak dalej, wszystko co jest piosenka. Coś zapamiętamy z tego.
4: Przez to, że się dowiedzieliśmy, co to jest, to dzięki temu teraz wiemy i jak będziemy starsi, to jesteśmy doświadczeni.
0: Inni się też nauczą wielu rzeczy słuchając tej piosenki?
4: Wydaje mi się, że tak.
0: Czego się nauczą?
4: Na pewno co to w ogóle jest, bo w naszym wieku no to nie każdy wie, co to jest, a nawet rzadko się wie. No i mamy nadzieję, że każdemu tam pomoże gdzieś tam, żeby się zapoznać.
5: Wiadomo, dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy, ale to zależy od podejścia.
0: Skąd powiedz, żeby śpiewać o Zusie?
3: Pani Klaudia nas do tego zachęciła, zmotywowała nas. I tak naprawdę to też przez kolegów, koleżanki jesteśmy zmotywowani, żeby śpiewać, żeby występować.
0: Ale to nie jest łatwy temat, ZUS.
3: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć, żeby o tym śpiewać, żeby występować właśnie w tej kategorii.
0: Jak trwały przygotowania do ułożenia tej piosenki? Była burza mózgów? Każdy z was coś miał, jakiś pomysł?
3: Mieliśmy bardzo dużo pomysłów. Nie mogliśmy na początku wybrać tych najlepszych, ale pani Klaudia nagrała filmiki, nagrała kawałki piosenek i skleiła w całość i wyszło tak, jak wyszło.
0: Jakieś tam hasła takie pewnie gdzieś się pojawiały związane z ZUS-em, tak? I one musiały być ujęte w tej piosence.
3: Tak, no właśnie tak najbardziej to dawaliśmy te hasła pani, żeby stworzyła

0: Matematyka była ciekawa, ale nie powiem, żeby była bardzo trudna.
1: Co zapamiętałaś z tego, co śpiewałaś?
0: Na pewno refren.
1: A do czego ci ten refren będzie potrzebny, powiedz mi? Czy będzie ci w ogóle potrzebny w życiu?
0: W przyszłości, żeby wiedzieć, jak właśnie działa ZUS.
2: Na pewno kilka słów może być trudnych, ale nie wszystko.
1: Myślisz, że jak ktoś posłucha tej piosenki, to już będzie wiedział, co to jest macierzyński, co to jest emerytura, renta i

0: Może ktoś starszy może wiedzieć, co to jest, ale taki młodszy człowiek, nie wiem.
1: Chodzicie po szkole i słyszycie, że ktoś śpiewa z waszych kolegów, koleżanek piosenkę o ZUS-ie, tą, którą byście śpiewały?
0: Cały czas się to śpiewa, bo nie można sobie tego jakby wykuć z głowy, bo to jest bardzo fajne.
1: Fajny pomysł na to, żeby śpiewać piosenkę o ZUS-ie?
0: Tak, jest bardzo fajny, dlatego że ludzie też się mogą nauczyć, co to jest i dlaczego.
1: Taki fajny, właśnie ciekawy sposób śpiewają.
0: Tak.
2: Nazywam się Agnieszka Bogucz, jestem koordynatorem do spraw komunikacji społecznej i edukacji w ZUS oddział Sosnowiec. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dwa projekty, projekt ZUS i lekcje ZUS. Projekt ZUS skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej numer 8, gdzie we współpracy z nauczycielami edukujemy uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Jest to bardzo ważny temat z perspektywy czasu dla samych uczniów, którzy jako dorośli ludzie muszą mieć świadomość tego, jak pracować, jakie podejmować zatrudnienie, aby być zabezpieczonym w ubezpieczeniach społecznych.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, jak będzie ta wiedza procentować? Do czego ona im się przyda?
2: Przede wszystkim do tego, aby w przyszłości wiedzieli, że umowa o pracę i zatrudnienie, prowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne to dla nich bezpieczna przyszłość. To zagwarantowanie świadczeń chorobowych, zasiłku macierzyńskiego, renty, emerytury, tak aby dzieciaki od najmłodszych lat żyły w świadomości tego, czym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Czyli świadomego obywatela wypuszcza szkoła podstawowa.
2: Tak jest, dokładnie tak. My działamy już nawet w przedszkolach, edukujemy poprzez zabawę, pokazujemy, czym są ubezpieczenia społeczne. Dzieciaki mają świadomość, wiedzą, co to jest emerytura, co to jest renta, rozmawiają o tym ze swoimi dziadkami, rodzicami. Dlatego my mamy pewność tego, że kształtujemy i edukujemy młode pokolenia. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotujemy cały pakiet materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, którzy edukują swoich uczniów. W związku z tym wszystkie informacje, które są mi przekazywane, są przekazywane na bazie przepisów funkcjonujących obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także każda piosenka, każdy projekt w projekcie ZUS, bo to nie są tylko piosenki, ale dzieciaki tworzą komiksy, tworzą filmy, tworzą rolki, tworzą plakaty. Sprawdzone są pod kątem merytorycznym przede wszystkim, więc dzieciaki muszą doskonale wiedzieć, czym są ubezpieczenia społeczne, jakie jest nazewnictwo odpowiednich świadczeń i czym to się po prostu je. Tak? Tu mamy trzy fajne kawałki, mamy nadzieję, że dzieciaki będą dalej śpiewały, dalej się edukowały. Tym bardziej, że z roku na rok wiemy o tym i słyszymy, bo Klaudia nam o tym mówi, że dzieciaki chcą śpiewać o ubezpieczeniach społecznych, chcą się edukować w tym zakresie, a nawet zazdroszczą jedne drugim, że biorą udział w tym projekcie. Więc my trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że jeszcze w

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu. Tam zakończyły się kolejne inwestycje związane z rozwojem psychiatrii dziecięcej. O szczegółach zaraz opowiemy w magazynie naszej reporterki Kasi Ziłkowskiej. Katowice wspierają dzieci z ukraińskiej Buczy. Oba miasta mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca pomiędzy miastami skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej i wsparciu społecznym, w tym organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wypoczynku dla dzieci dotkniętych wojną. Ten materiał z kolei przygotował nasz reporter Darek Brombosz. Zajrzymy też do Chełmu Śląskiego. Tam otwarto nową salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Tym tematem zajęła się Ola Grochowska. To i wiele innych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na 99.1. Zaczynamy!
0: SK Śląsk.
1: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu zakończyło realizację kolejnej inwestycji związanej z rozwojem psychiatrii dziecięcej. Dzięki projektowi przybudowano i wyposażono nowe przestrzenie w budynku centrum przy ulicy Piłsudskiego 9 w Sosnowcu. W nowo przygotowanej przestrzeni działać będą dzienny oddział psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego oraz poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Realizowana obecnie w Polsce reforma psychiatrii dziecięcej zakłada odejście od modelu opartego głównie na hospitalizacji i rozwoju opieki środowiskowej, poradnianej oraz dziennej. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
2: Ireneusz Jelonek, konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży w rejonie województwa śląskiego. Tych miejsc w oddziałach dziennych nadal na Śląsku mamy bardzo mało. To jest kilkanaście oddziałów na terenie dosyć Śląska, dosyć nierównomiernie rozmieszczonych. Zakładając, że grupa terapeutyczna to jest 12 osób, no to tak naprawdę to jest około może 100 miejsc gdzieś na Śląsku. Pobyty to są pobyty średnio. Najkrótszy pobyt to jest 3 miesiące, tak naprawdę idąc też często wiele miesięcy, tak naprawdę długoterminowo, po rok, po dwa lata

0: pobytu dziecka w tego typu oddziale, no to można, że tak wiem, przekalkulować, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie ilu osobom pomóc. Czy optymalnie byłoby tak, żeby tak naprawdę przy każdej poradni zdrowia psychicznego mamy i w każdym, trudno mówić, że w powiecie, no ale przy większej aglomeracji, większym mieście jeden oddział tak naprawdę by się przydał jako pośrednia forma oddziaływań takich długoterminowych.
1: A z jakimi problemami dzieciaki w tej chwili się zgłaszają, z jakimi się najbardziej borykają?
0: W tej chwili chyba najczęściej, znaczy przynajmniej tak w izbie przyjęć najczęściej, ta przyczyna najczęstszego, najszybszego, najbardziej pilnego poszukiwania konsultacji, no to tak naprawdę to jest zagrożenie samobójcze. Czyli wystarczą jakieś drobne frustracje, potknięcia, no i od razu jakoś tak się pojawia taki, no generalnie myśl, że świat się wali, no to moje życie nie ma sensu.
1: I takie dzieciaki trafiają do takich miejsc, jak to tutaj, w którym jesteś?
0: Znaczy w pierwszym rzędzie powinny być triażowane w tak zwanych tych środowiskowych ośrodkach pomocy dla dzieci i młodzieży. Triażowane, czy wymagają pilnych konsultacji psychiatrycznej, no i wtedy ewentualnie ambulatoryjnie, no czy bardzo pilnie w tym momencie izba przyjęć, czy są najbliższy pediatryczny. Myślę, że to jest taki problem systemowy, że niestety profilaktyka nie za bardzo działa i tak naprawdę z tą profilaktyką powinniśmy schodzić już do przedszkola, tak naprawdę edukując rodziców i powoli włączając też chociażby takie proste treningi rozpoznawania emocji, radzenia sobie z frustracją, z tym, że frustracja jest nam potrzebna w życiu i że musimy nauczyć się ją znosić, akceptować, no i radzić sobie z nią. Rodzice niekoniecznie radzą sobie ze znoszeniem złych emocji dzieci, różnej frustracji, tak? No, przekleństwo, które w tej chwili się będziemy zmagać, myślę, przez wiele lat kolejnych, no to jest kwestia tego, że na przykład takim sposobem regulacji emocji w tej chwili są różne ekrany, tak? Że dziecko no, nie radzi sobie z frustracją podczas jedzenia, no to dostaje smartfona, żeby sobie wyglądać filmik. W czasie spaceru płacze, no to już rozumiem, że możemy nabyć na platformach zakupowych różne stojaki do wózka dla tabletów czy smartfonów, tak? I w tym momencie po pierwsze dziecko uczy się jakby modelować, czyli także sposobem uspokojenia jest korzystanie z jakiegoś rodzaju multimediów. Z drugiej strony no nie ma też tego kontaktu bezpośredniego z rodzicem, modelowania różnego rodzaju reakcji emocjonalnych, no, też takiego znoszenia frustracji chociażby.
2: Chciałem powitać wszystkich zaproszonych gości, wszystkich, którzy tutaj przybyli, bo również jest tutaj nasz personel i osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Dzisiaj mamy święto. Święto związane z tym, że jeden z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, którego środki udało się nam pozyskać, przemienił się w konkretne przedsięwzięcie, jakim jest rozbudowa naszego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu, a konkretnie powstały tutaj pomieszczenia oddziału dziennego psychiatrii i psychoterapii oraz pomieszczenia dla poradni zdrowia psychicznego. Proszę Państwa, bardzo ważny i bardzo istotny element w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, który się zmienia, zwłaszcza w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Dlaczego to w ogóle powstało? Dlatego, że zmieniliśmy sposób podejścia do rozwiązywania problemów psychicznych u dzieci. Kiedyś to było nastawione na głównie hospitalizację. Te dzieci trafiały do oddziałów szpitalnych i tam w środowisku, które zupełnie nie było porównywalne z ich środowiskiem i otoczeniem codziennym, były leczone i w oderwaniu od rzeczywistości. Kilka lat temu mieliśmy pilotażowy program, który pokazał, że zdecydowanie lepsze efekty można osiągnąć, stosując działania blisko występowania tych problemów, czyli tam, gdzie te dzieci te problemy mają. W ich środowisku, a środowiskiem naturalnym dla dzieci to jest środowisko domowe, środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze. I tutaj zaproponowaliśmy, to zostało przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia i wdrożone. Ale po to, żeby to działało w rzeczywistości, potrzebna jest infrastruktura. Wiadomo, że to ludzie są najbardziej istotni w tych wszystkich zmianach i przemianach. To ludzie dla ludzi robią. Ale bez zaangażowania infrastruktury, która jest do tego potrzebna, trudno sobie to wyobrazić. Te warunki muszą być dobre po to, żebyśmy mogli reagować szybciej, bliżej miejsca występowania problemów i w lepszym otoczeniu, w lepszych warunkach. To, co tutaj widzimy, jest właśnie emanacją tego przekonania i można to stwierdzić, że dla naszych dzieci staraliśmy się i stworzyliśmy dobrą bazę i dobrą strukturę. To nie jest tylko remont, bo to jest dość duże środki, które na ten temat będzie za chwilę prezentacja, które udało się pozyskać na sam remont, ale również na wyposażenie medyczne i pozamedyczne, po to, żebyśmy mogli udzielać kwalifikowanej pomocy, choćby związanej z działaniem.

0: zadaniami terapeutycznymi, związanymi z tym, żeby te dzieci były zaopiekowane właśnie na poziomie dziennego oddziału, po to, żeby mogły mieć wsparcie dla swoich problemów i żeby szybciej mogły wracać do zdrowia. Były pytania, czy jest reorganizacja. Nie, nie ma reorganizacji, ale tak naprawdę system jest skonstruowany w ten sposób, żeby działał blisko domu i blisko pacjenta i był do nich adresowany. Dlatego między innymi nie koncentrujemy się na działalności naszej szpitalnej w miejscu, gdzie mamy naszą główną siedzibę, ale wyszliśmy właśnie tutaj bliżej ludzi, gdzie jest dobrze skomunikowany ośrodek, gdzie jest blisko dworzec kolejowy, są przystanki tramwajowe, autobusowe. Tu można łatwo dotrzeć i łatwo uzyskać pomoc. Także bardzo serdecznie Państwa witam i to w zakresie naszych władz, łącznie z naszą Radą Nadzorczą. I chciałem również przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować naszym pracownikom, dla których to jest i dzięki którym to jest, bo oni tutaj tworzyli i tak naprawdę są autorami tego sukcesu. Dziękuję również, że Państwo jako media wykazujecie zainteresowanie i propagujecie ten typ i tryb działań w stosunku do dzieci, który dla nas, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, jest najbardziej adekwatny i na chwilę obecną jest najbardziej potrzebny naszym młodym pacjentom. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Siwiec, jestem prezesem Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu, ale jednocześnie lekarzem pracującym i na pediatrii, i na psychiatrii wieku rozwojowego. A znajdujemy się w pomieszczeniach, które zostały przebudowane na potrzeby drugiego poziomu referencyjnego psychiatrii wieku rozwojowego. To jest dzienny oddział i poradnie zdrowia psychicznego razem z gabinetami terapeutycznymi, indywidualnymi, grupowymi, z pomieszczeniami, które służą również terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii, czyli tym elementom, które wspierają i pomagają dzieciom wyjść z kryzysu psychicznego.
1: Dzieciaki od 6 roku życia tutaj trafiają.
0: Tak, przy czym nasilenie problemów jest związane z dziećmi, które są nieco starsze. To widzimy, że jest zdecydowanie duże nasilenie w okresie dojrzewania. I w ten czas te dzieci tutaj trafiają i to jest taki element wsparcia, bo nie wszystkie dzieci, które mają ostry kryzys, muszą od razu trafiać do oddziału szpitalnego, ale też w drugą stronę, po to, żeby nie przedłużać ich hospitalizacji, a dać im pewne wsparcie do przejścia do tej codziennej rzeczywistości i ich codziennego środowiska, to też w drugą stronę ten oddział dzienny działa. To jest zabezpieczenie przez cały dzień, czyli od rana, od śniadania, poprzez dwa posiłki do wieczora. Mają tutaj zajęcia szkolne, zajęcia edukacyjne, także nie tracą nauki i mogą kontynuować swoją edukację.
1: Dzieciaki z jakimi problemami tutaj będą trafiały?
0: To jest kwalifikowane na pierwszym poziomie generalnie, czyli ten pierwszy poziom, gdzie nie ma jeszcze lekarza specjalisty. On określa, to jest taki SOR, na którym określa się problemy. One są bardzo różne. One są ustrukturyzowane, to są choroby psychiczne, ale to są też zaburzenia zachowania emocji, to są te problemy, z którymi sobie młodzież nie radzi, albo dorośli nie radzą sobie i również tutaj przychodzą rodzinnie i w tym zakresie otrzymują wsparcie.
1: Od kiedy te zajęcia tutaj ruszają, czy one już ruszyły?
0: One są prowadzone, bo to jest nasza działalność, którą prowadzimy od wielu lat, ale ona była ograniczona do zdecydowanie mniejszych i bardziej ciasnych pomieszczeń. W tej chwili, ponieważ jest ilość pacjentów, widzimy, przybywa i chcieliśmy im dać lepsze warunki po to, żeby szybciej, bliżej domu, bliżej miejsca zamieszkania i w ładnych, dobrych warunkach mogli tą kwalifikowaną pomoc otrzymać.
1: Czyli dzięki tej rozbudowie będziecie w stanie więcej pacjentów przyjąć?
0: Zdecydowanie tak, tak. I zdecydowanie też rozszerzą się nasze możliwości związane choćby z różnymi formami terapeutycznymi, bo one powinny być dostosowane również do zainteresowań i potrzeb naszych pacjentów. To nie jest tak, że standardowo każdemu dajemy jedną i tak pigułkę, jedną jakąś propozycję, tylko mają te różne możliwości w zależności od swoich wrażliwości, od swoich zainteresowań.
1: Wspomniał Pan też o tym, że nie ma potrzeby, żeby niektóre dzieci trafiały do szpitala i były hospitalizowane, bo wystarczy właśnie taki dzienny pobyt.
0: No tak, ale to trzeba najpierw określić i wyeliminować te elementy, które stanowią zagrożenie dla nich, dla otoczenia. Jeżeli nie ma, także to tak naprawdę ten SOR, czyli ten pierwszy poziom, jest bardzo do tego potrzebny. Natomiast też trzeba tym pacjentom

0: pacjentom o to, że nie ma potrzeby, żeby on był hospitalizowany w warunkach zamkniętych, szpitalnych, to nie znaczy, że jemu nie trzeba pomocy. Jemu trzeba tą pomoc kwalifikowaną zaproponować i udzielić w dobrych warunkach. I właśnie po to to jest tu zrobione. No bo trudno powiedzieć, nie potrzebujesz iść do szpitala, dziękujemy, do widzenia. To nic nie zmienia, nie rozwija. Tak? Oprócz tego mamy tutaj też zespół wyjazdowy, który wspiera dzieci w środowisku. A środowisko dla dzieci to jest ich środowisko domowe, szkolne i rówieśnicze. I tam w tych miejscach, gdzie występują problemy, staramy się je zidentyfikować i również rozwiązywać, dawając pewne propozycje.
1: Wspomniał Pan też o tej roli takiej rodzinnej tutaj, tak? Czyli mogą całe rodziny korzystać z tego miejsca?
0: No tak, tak jak powiedziałem, bo to jest podstawowy element środowiska, środowisko rodzinne. To jest to, jeżeli środowisko jest wydolne, to te problemy zdecydowanie mają pewne zasoby, z których mogą skorzystać i mogą udzielić tego wsparcia. Ale też trzeba tym rodzicom czy tym rodzinom pomóc. Nawet sam fakt istnienia takiego miejsca, gdzie mogą zwrócić się z pytaniem, udzielić im można pewnej podpowiedzi, to jest dla nich bardzo istotne wsparcie. Nie jesteście sami. Zapraszamy, przyjdźcie, porozmawiamy o tym. My nie rozwiązamy za was wszystkich problemów, a nie zrobimy tego. To nie jest zegarek, który da się do zegarmistrza na naprawy. Ale spróbujmy nad tym się zastanowić. Czy jest to możliwe w waszych warunkach? Jak to widzimy? To są nasze propozycje. To nie jest absolutnie nakazowo rozdzielcze, że macie, źle robicie i tak dalej. Nie. Rozmawiamy, sprawdzamy, podpowiadamy pewne rzeczy. Jesteśmy do dyspozycji całych rodzin, bo problem dotyczy całej rodziny, nie tylko jednego elementu, którym jest dziecko.
2: Łukasz Pilawski, jestem kierownikiem oddziału dziennego. Znajdujemy się teraz w nowym miejscu, w nowym oddziale dziennym, w nowej lokalizacji. Lokalizacja jest niby ta sama, ale jakby w drugim budynku. Wcześniej tutaj była piwnica, były jakieś stare archiwa, poznoszone różne gratki, biegały, latały szczury, skąd pieszczotliwie mówi się o tym miejscu do dnia dzisiejszego u nas, że to taka szczurownia. I no byłoby to takie miejsce, które było w żaden sposób niewykorzystane.
1: Ile pokoi się udało dzięki tej modernizacji uzyskać?
2: Przestrzeń jest dość duża, bo są dwie bardzo duże sale na 20 nawet uczestników, takie szkoleniowo-lekcyjno-terapeutyczne. Mamy dodatkowo dwa gabinety terapeutyczne, mamy jeszcze jeden taki gabinet, bo jedną salę możemy przedzielić. Mamy dwa schowki do trzymania różnych pomocy dydaktycznych, naukowych, mamy trzy łazienki, mamy taki sanitariat, miejsce, w którym dla pracowników jest wydzielone, żeby można było tam odpocząć, coś zjeść. Taki pokój socjalny. Mamy jeszcze tutaj dla konserwatorów takie jedno pomieszczenie przewidziane i jeszcze jest miejsce na składowanie środków czystości.
1: Do tej pory jak to wyglądało? W którym miejscu dzieciaki miały udzieloną pomoc?
2: No, historia oddziału dziennego jest dość długa. Początkowo, pierwotnie miało to miejsce na Zapolskiej w Sosnowcu. Tam przy oddziale całodobowym mieścił się oddział dzienny. Natomiast później w związku z deinstytucjonalizacją jakby oddział dzienny został przeniesiony tutaj do centrum Sosnowca. No wiadomo, chodzi o to, że pacjenci mieli łatwiejszy dojazd, dostęp, bo tutaj mamy dworzec PKP, mamy dworce autobusowe, jest to dużo lepiej skomunikowane miejsce. I dotychczas mieściliśmy się w budynku obok, w połowę budynku zajmowaliśmy i tam się ten oddział dzienny przez blisko 3 lata funkcjonował. No ale teraz właśnie dzięki środkom unijnym mamy to piękne miejsce.
1: Jakiej pomocy tutaj udzielacie dzieciakom?
2: Do nas zazwyczaj trafiają tacy pacjenci, którzy z różnych powodów, zazwyczaj związanych z jakimś kryzysem zdrowia psychicznego, czasami też z jakąś trudniejszą sytuacją rodzinną. Zazwyczaj trafiają ci pacjenci, którzy jakoś mają problemy z realizacją obowiązku szkolnego, albo tacy, którzy jakoś ich funkcjonowanie się zatrzymało, zawiesiło, coś nie działało. Więc my mamy takich pacjentów, których, bym powiedział, próbujemy tak trochę rehabilitować do codzienności. Dlatego bardzo ważną rolę pełni u nas szkoła, która jest obligatoryjna też dla pacjentów i w której dzięki takiemu bardzo zindywidualizowanemu podejściu próbują nauczyciele te braki różne edukacyjne nadrabiać po to, żeby pacjenci mieli odwagę wrócić do swoich szkół i zmierzyć się jakby z klasą, z różnymi obawami, żeby nie czuli się gorsi od innych.
1: Żebyśmy wyjaśnili tym, którzy nie wiedzą, ten dzienny oddział polega na tym, że dzieciaki tu przychodzą rano, spędzają tu cały dzień, jednocześnie ucząc się.
2: Tak, spędzają tu całkiem dużo czasu, dlatego że przychodzą tu nas już na godzinę 8, i bywają czasami nawet do godziny 17. I w tym czasie mają zarówno zajęcia terapeutyczne, terapię grupową, terapię indywidualną, rodzinną, badania lekarskie, arteterapię, psychoedukację, jak również mają lekcje. Więc jest to tak mniej więcej podzielone, że do godziny 12 ta część terapeutyczna,

0: zawsze trwa od godziny 12 i to zależy od tego, jakie to ma rozszerzenia, w jakiej jest klasie, no to w każdym dniu troszkę inaczej.
1: Ile dzieciaków tutaj uczęszcza na zajęcia?
0: W tym momencie mamy 14 dzieciaków i to tak mniej więcej staramy się w taki stan utrzymywać. To są osoby, które doświadczają różnych kryzysów, które czasami doświadczyły jakiegoś wykluczenia w szkole albo z powodu swoich trudności, na przykład depresyjnych, no, miały mniejsze zdolności do takiej obrony czy postawienia granic innym, albo nadinterpretowały może troszkę pewne sytuacje, bojąc się ich, lękając. U nas głównie to są pacjenci z szkół licealnych. Oddziałów dziennych kilka jest też tutaj na terenie województwa, natomiast na pewno dużo mniej niż zapotrzebowanie faktyczne, ale jesteśmy jednym z nielicznych, który ma faktycznie szkołę codziennie dla pacjentów.
1: No właśnie, bo to wyróżnia to miejsce, prawda, że te dzieciaki tu po prostu nie dosyć, że dostają tą pomoc fachową, to jeszcze mogą normalnie nie opuszczać zajęć szkolnych.
0: Nawet więcej, bo nie tylko nie opuszczać, a nie tylko realizować obowiązek, ale właśnie też nadrabiać pewne zaległości, które wynikały z jakiegoś okresu niefunkcjonowania czy pogorszenia stanu zdrowia.
1: Wspomniał pan, że to cały czas za mało, tak? Takich miejsc potrzeba jest dużo?
0: W mojej ocenie tak. No, my też musimy jakoś tą naszą ofertę dokroić do jakichś tam potrzeb rynku. Nie jesteśmy w stanie zająć się też wszystkimi. Wiemy, że jest dużo dzieciaków w szkołach podstawowych, które też doświadczają kryzysu. Wiemy, że ośrodki, które gdzieś obok są, taką pomoc oferują. Ale bardzo często jest to właśnie na takiej zasadzie, że ktoś realizuje indywidualny tryb nauczania, a tylko ma oddział dzienny jako terapeutyczną formę. A tutaj właśnie koncentrujemy się na tym, żeby było kompleksowo, żeby była całość, żeby rozwiązać nie tylko problemy zdrowotne, ale niektóre życiowe też pacjentów tutaj.
1: W jaki sposób pracujecie z dziećmi tu w tym miejscu?
0: O, tych form oddziaływań to mamy dużo, dlatego że każdy pacjent w ramach naszego pobytu jest 5 dni u nas. W ciągu tych 5 dni codziennie przez 4 godziny ma różnego rodzaju działania terapeutyczne. W skład tych działań terapeutycznych wchodzi zarówno psychoterapia indywidualna, którą każdy ma raz w tygodniu, psychoterapia grupowa, którą każdy ma 2 razy w tygodniu, psychoedukacja, terapia zajęciowa, treningi kulinarne, terapia rodzinna, plus jeszcze przynajmniej 2 razy w tygodniu jest każdy pacjent badany przez lekarza, psychiatrę. Więc jakby tych oddziaływań jest dużo, jest cały sztab ludzi zaangażowany tutaj do pracy, no ale też jest tak, że pacjenci, którzy do nas przychodzą, zazwyczaj są to dłuższe pobyty, czyli na przykład przychodzą na cały rok szkolny. Tak, bo NFZ pozwala nam na takie dłuższe pobyty i my też widzimy wielką wartość w nich, bo jednak ten proces powracania do zdrowia, on wymaga czasu i my też jakoś się tutaj nie spieszymy z tym bardzo, bo wiemy, że presja tak już jest za dużo, wszyscy mamy, nie?
1: No właśnie, jak to wygląda? Jak obserwujecie tych młodych ludzi, którzy tu trafiają? Faktycznie te miejsca spełniają swoją rolę, bardzo im pomagają wyjść z kryzysu?
0: Tak, natomiast to nie jest tak, że samo miejsce pomoże, tak? Te warunki lokalowe, kadrowe mają ku temu sprzyjać, natomiast no nieodzowna będzie aktywność też samego pacjenta czy jego rodziny całej w procesie zdrowienia. Więc jakby ja bym powiedział, że te miejsca są szansą i możliwością. Mamy dużo fajnych przykładów osób, które skorzystały. Oczywiście w jednych przypadkach te zmiany były większe, w drugich trochę mniejsze, ale my się cieszymy z każdej zmiany, a zwłaszcza z tej, w której pacjent daje radę wrócić do swojego środowiska domowego, podwórka, szkoły, bo no to są takie wymierne aspekty. W tym roku bardzo się cieszymy, bo pacjenci z ubiegłego roku przystąpili do matury i wiemy, że je zdali i niektórzy będą w stanie spełnić swoje plany, marzenia, a wiemy, że 2 lata temu byłoby to absolutnie niemożliwe i to jest taka nasza duma, bo to nie jest łatwa praca, to jest praca wymagająca, trudna, wyczerpująca też bardzo nas, ale takie radości później to rekompensują.
1: Potrzeb niestety jest coraz więcej, dzieciaki są w coraz gorszej kondycji psychicznej.
0: Tak, też być może jest to taka specyfika lokalna, ale no ciągle jeszcze pacjenci zgłaszają się do nas za późno. My tutaj na oddziale mamy często właśnie takie osoby, które z różnych ról życiowych wypadły, a to już jest poważny problem czy poważna trudność. Niemniej poza tym oddziałem dziennym my tu mamy bardzo rozwiniętą poradnię zdrowia psychicznego i mamy 2 pierwsze poziomy takiej środowiskowej pracy. To tych pacjentów naprawdę dużo obsługujemy w ciągu roku i oczywiście robimy co możemy. Wiemy, że to jest ciągle niewystarczające, nas jest ciągle za mało i chcielibyśmy lepiej, ale no, mierzymy się z pewną realnością i też z tym, że właśnie no, to zdrowie psychiczne wymaga czasu.
1: Powiedział pan za późno, czyli co już na przykład po próbach samobójczych, tak?
0: No bardzo często tak jest, że to są pacjenci, którzy jakoś w tych swoich mechanizmach, nie wiem, czy lękowych, depresyjnych wytrzymywali przez długi czas w swoim życiu, natomiast kiedy przyszedł okres nastoletni, kiedy różnego rodzaju te zmiany biochemiczne też w organizmie następują, nie wytrzymują, nie dają sobie rady i zazwyczaj wtedy jest jakiś

0: jakaś odmowa albo jakaś już niezdolność, nie? Na przykład do realizacji obowiązku szkolnego czy do bycia wśród rówieśników. Często to są osoby, które rok, dwa siedziały w domu, grały na komputerze, nie robiły nic praktycznie przez ten czas. To są osoby, które czasami mają kilka razy nie uzyskały promocji do kolejnych klas. Tak więc my jesteśmy trochę takim oddziałem, który dziś trochę tak balansuje pomiędzy poradnią zdrowia psychicznego a oddziałem już całodobowym. Więc wiemy, że też mamy takich pacjentów, taką szczególną grupę, nie? Jakby naszą troskę za nią zwłaszcza.
1: SK Śląsk.
2: Katowice wspierają dzieci z ukraińskiej Buczy. Oba miasta mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca pomiędzy miastami skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej i wsparciu społecznym, w tym organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wypoczynku dla dzieci z dotkniętego wojną miasta. Bucza to podkijowskie miasto, które wiosną 2022 roku stało się symbolem tragicznych skutków rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nie wszystkim mieszkańcom przypadł pomysł do gustu. Na miejskich forach internetowych wylał się hejt. Z Maciejem Stachurą, wiceprezydentem Katowic, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
3: Tak, rzeczywiście, prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa, wyszedł z inicjatywą, żeby sfinansować pobyt dzieci z Buczy, wakacyjny pobyt. O to w ogóle zwrócili się nasi przyjaciele, samorządowcy z Buczy. No pamiętamy, do czego w Buczy doszło. Dzieci, które pojadą nad polskie morze, były świadkami straszliwych scen przemocy, były świadkami śmierci i zasługują na to, żeby przynajmniej te kilkanaście dni spędzić w sposób beztroski, taki na co dzieci zasługują, czyli na takie spokojne dzieciństwo i chcemy im to w Katowicach dać. Tutaj prezydent przygotował projekt ustawy i oczywiście liczymy na to, że katowiccy radni go poprą. No właśnie, wydawać by się mogło, że pomoc humanitarna, a w szczególności pomoc dzieciom, które niczemu nigdy nie są winne, nie powinno absolutnie budzić jakichkolwiek wątpliwości. No niestety pod naszą informacją na Facebooku, na miejskiej stronie, pojawiły się też negatywne komentarze, że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi. Powiem szczerze, że jesteśmy przerażeni takimi komentarzami. No nie trzeba wykazać się wielką empatią, żeby wiedzieć, że w miejscach, którym właściwie prawie codziennie spadają bomby, no jednak życie wygląda troszkę inaczej niż w Polsce. Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju. Dlatego jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami, zasmuceni i jednocześnie przerażeni.
4: Rozumiem, że te dzieci cały czas przebywają na terenie Katowic.
3: Te dzieci dopiero wyjadą nad morze. One będą jeden tydzień spędzą w ośrodku harcerskim nad polskim morzem, czyli uprzedzamy, to nie są pięciogwiazdkowe hotele, są to warunki harcerskie, ale warunki harcerskie są to warunki bardzo dobre, zupełnie wystarczające dla młodzieży i te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji no, będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
2: Ponad 1300 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry, Dorota Wyglądowska-Promieńska. Jestem kierownikiem kliniki katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem kliniki okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około miliona pacjentów, z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z pięciu najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce.

0: I zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostrość.
1: To proszę powiedzieć, pani profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
0: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjenci, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
1: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
0: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
1: Ale
0: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu.

plamki związane z wiekiem, jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu.

0: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
1: Różnie to bywa. Jeżeli najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent, korzystając z obojga oczu, nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania i okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczyna im to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę. Niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, może po prostu im pomóc.
0: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
1: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
0: A pojawiają się też młodzi ludzie?
1: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starsi.

0: Nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku, w jakich odstępach czasu, czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
0: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo, to są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
1: To w znieczuleniu ogólnym?
0: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać. To nie jest coś, co jest bolesne.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak. Jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
1: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
2: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
1: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
2: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, kluczowe znaczenie w tej chorobie.
1: Czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
2: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona nowoskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy, w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
3: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
1: No proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
3: No, mój wzrok, to jest taka wielka tajemnica, i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet

w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do właśnie do iniekcji.

ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do injekcji.

0: nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już piąty szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
1: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
0: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tę iniekcję. No ja jakoś tak reaguję na tę iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
2: Wojciech Wachelka, mieszkam w Częstochowie.
1: Proszę powiedzieć, jak długo leczy pan chorobę AMD?
2: Chyba około 3 lat. Prawe oko. Po prostu podczas zauważyłem, wrzucałem oko grosze do kotłowni. No i zauważyłem po zakończeniu, że pojawiały mi się błyskawice przed prawym okiem. Poszedłem do lekarza rodzinnego. Od razu dostałem skierowanie tutaj do przychodni przyszpitalnej. No i skierowano mnie do doktor Śpiewak. I tak się to zaczęło wszystko. Tak, no cukrzycę drugiego stopnia, no w zasadzie nic więcej.
1: Wcześniej w ogóle wiedział pan, że jest taka choroba?
2: Nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero dowiedziałem się wtedy, jak mnie to dotknęło.
1: Czyli w zasadzie warto przynajmniej profilaktycznie raz w roku odwiedzić okulistę?
2: To znaczy okulistę tak, ale tutaj. Nie, od razu poszedłem do lekarza rodzinnego. Lekarka po prostu jak powiedziała mi, jakie mam objawy. Nawet nie kierowała mnie do okulisty przychodni, tylko od razu dała mi skierowanie tutaj. Już doświadczona lekarka już swoje przeżyła, swoje wie.
1: Jak się pan czuje po każdej takiej, no, podaniu takiego lekarstwa?
2: No trochę oko mi zawie, a poza tym to normalnie. Nie ma jakichś tam sensacji. To, co mnie dotknęło, no zostało wykryte na bardzo wczesnym poziomie, etapie. Z tego względu, no, jest tak jak jest, no, nie narzekam, jest bardzo dobrze, nie, ale jest dość dobrze. Dobrze.
1: A to ja zapytam, nie ma pan takiego wrażenia, że mężczyźni lepiej dbają o samochody niż o swoje oczy?
2: To znaczy, wie pan, ja miałem 20 parę samochodów. I on nie dba specjalnie.
1: Ale ma pan takie wrażenie, że trochę oczy po macoszemu traktujemy, badamy inne rzeczy, ale jakoś tak oczy lekceważymy?
2: To znaczy wszystko człowiek lekceważy, póki mu nic nie dolega. Jak zacznie dolegać, no to wtedy wiadomo, jak trwoga, to do Boga.
3: SK Śląsk.
4: 2 lata od wbicia pierwszej łopaty w szkole podstawowej nr 1 w Chełmie Śląskim otwarto nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Nareszcie dzieci mogą rozwijać się sportowo w nowej przestrzeni. Materiał Oli Grochowskiej.
5: Andrzej Seweryn, jestem wójtem gminy Chełm Śląski. To

0: wyjątkowa sprawa, dlatego że nie tylko dla wójta gminy, jak i całej społeczności, i to szkolnej, nie tylko, i mieszkańców, i również dzieci, gdzie będą mogły korzystać z nowo wybudowanej sali, nowo wybudowanego obiektu. Takiej sali teren Kopciowic nie miał. Korzystali z dużo mniejszej, można powiedzieć, nawet sali lekcyjnej, która była na potrzeby sali gimnastycznej, była realizowana, czyli wyodrębniona z przestrzeni. No teraz myślę, że jeżeli chodzi o sport w gminie i nie tylko w gminie, no to będzie na dużo lepszym poziomie, jeżeli chodzi o możliwości. W ogóle nie było tej sali, była tak jak wcześniej wspomniałem, taka mała sala, była sala lekcyjna, która była adoptowana na te cele. Oprócz sali gimnastycznej mamy widownię, mamy pomieszczenie trenerów, mamy całe zaplecze, mamy też bibliotekę, mamy sanitariaty, pomieszczenie, również gabinet dyrektora został tam ulokowany, szatnie. Nie tylko przy projektowaniu, ale przy realizacji zadania zawsze są jakieś zmiany, zawsze są jakieś trudności. Natomiast co mogę powiedzieć, mam wspaniałych ludzi, mam wspaniały zespół. Jeden z naszych pracowników, pani Ewa Rzepka, nadzorowała tą inwestycję z ramienia urzędu. Była koordynatorem tego zadania, jak również była inspektorem nadzoru inwestorskiego, który dbał o stronę, bardziej o stronę konstrukcyjną, natomiast o instalacje i o sprawy instalacyjne, to już podpisywaliśmy odrębne umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy zabezpieczali, nadzorowali tą realizację tego zadania z ramienia Urzędu Gminy. Tutaj, jeżeli chodzi o, wiadomo, sala gimnastyczna, będą z tego korzystać nasze dzieci, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Pomorzu Śląskim, ale to nie tylko, bo już wiemy, że będą tam organizowane jeszcze też inne zajęcia, będzie możliwość wynajęcia tej sali przez podmioty, przez mieszkańców, także tutaj już są chętni do tego, by z tego nowego obiektu skorzystać, ponieważ jest nowoczesny, dostosowany dla też osób z niepełnosprawnościami. Także tutaj myślę, że będzie duża ilość osób, która będzie chciała z tego obiektu korzystać. Chciałem podziękować mieszkańcom, którzy pomimo tych trudności podczas budowy i przed budową nie wnosili żadnych problemów związanych z utrudnieniem dla dzieci, bo dzieci nie mogły korzystać z obiektu. Nie miałem żadnych skarg, żadnych naprawdę wyrozumiałość i rodziców, i dzieci zasługuje na wielki szacunek i uznanie, że nie robili problemów z tego, że musieli w tych trudnych warunkach przetrwać, by teraz móc cieszyć się nową salą gimnastyczną. To społeczeństwo jest wyjątkowe, także mamy też oprócz wyjątkowych osób, jeżeli chodzi o personel tutaj i nauczycieli, jak i powiedzmy tych osób, które nadzorowały, i naszych pracowników, także mamy wyjątkowych mieszkańców, którzy rozumieli to, że trzeba chwilę wytrwać, żeby móc się później cieszyć z nowego obiektu, i za to serdecznie też wszystkim dziękuję oczywiście. Ułatwia pracę.
1: Dorota Kwaśniewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Pełmie Śląskim w Kopciowicach. Szkoła była mała, zyskała ogromną powierzchnię, normalną salę gimnastyczną z dużym zapleczem sportowym, wyposażoną w pomoce dydaktyczne, z pięknymi szatniami i natryskami. Dzieci mogą z tego korzystać. Dodatkowo zyskaliśmy bibliotekę, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet, gdzie stworzyliśmy dla dzieci z orzeczeniami terapię sensoryczną, więc mamy się z czego cieszyć i będziemy to wykorzystywać na pewno. Ja jestem dyrektorem od 2015 roku i jak przyszłam do Chełmu Śląskiego Kopciowic, do tej szkoły, to rodzice już rozmawiali ze mną, że dobrze by było zgłosić do wójta potrzebę budowy sali gimnastycznej. Były takie pisma składane przez Radę Rodziców, podpisywane przez rodziców uczniów. No i tak zrodził się pomysł, że trzeba rozbudować szkołę właśnie o salę gimnastyczną. Do tej pory korzystaliśmy z małej salki gimnastycznej, około 100 metrów kwadratowych. No niestety nie spełniała ona żadnych warunków. W związku z tym radni i pan wójt w poprzedniej kadencji podjęli decyzję o rozbudowie sali gimnastycznej. Kontynuacja nastąpiła za pana wójta Seweryna i radnych obecnej kadencji. Cieszymy się z tego. Nasze dzieci mają dość już ćwiczeń i na korytarzach,

0: i na tej małej salce gimnastycznej. Ostatni rok borykaliśmy się z problemami z lekcjami wychowania fizycznego, więc odbywały się one na zewnątrz, na boisku szkolnym, lub też dzieci były dowożone do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej numer 2, za co bardzo dziękujemy, że mogliśmy korzystać. Rodzice przetrwali, dzieciaki przetrwały, mamy salę gimnastyczną, z której się bardzo cieszymy. Muszę panu powiedzieć, że w tej chwili jest taka sytuacja, że mimo że jest ciepło na podwórku, na dworze, dzieci nie chcą ćwiczyć na zewnątrz, tylko chcą ćwiczyć w sali gimnastycznej.
1: Witam, Ewa Rzepka-Kulik, inspektor nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej z ramienia Urzędu Gminy Chełm Śląski, pracownik Urzędu Gminy Chełm Śląski. Budowa obejmowała rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz obejmowała przebudowę istniejącej szkoły. Budowa, tak jak wcześniej wspomniano, obejmowała budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym, z pomieszczeniami administracyjnymi, biblioteką, pomieszczeniami gospodarczymi. Sala, cała powierzchnia sali gimnastycznej, powierzchnia zabudowy wynosi około 700 m2.

biblioteką, pomieszczeniami gospodarczymi, sala, cała powierzchnia sali gimnastycznej, powierzchnia zabudowy wynosi około 700 m2.

0: obecnych potrzeb i obecnych wymogów, jeśli chodzi o sale gimnastyczne. Mam nadzieję, że trochę wyprzedza. Przemyślana jest w miarę dokładnie. Udało nam się wykonać tyle, ile mogliśmy, dlatego że mieliśmy niedużo terenu i nie mogliśmy zrobić większej sali, większego zaplecza, bo ograniczał nas teren szkoły, między innymi boiska istniejące, które musieliśmy zachować. Musieliśmy zachować odległości od granic i od istniejących sieci, głównie kanalizacyjnych.
1: SK Śląsk.
2: Śląski Sanepid podsumował działalność w 2025 roku. Wyniki są niepokojące. Okazuje się, że w regionie odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na grypę. Na domiar złego rezygnujemy ze szczepień i jest też nowe zagrożenie. Nowy typ kleszczy z egzotycznych krajów. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Dzisiaj podsumowujemy rok 2025. Myślę, że to był dobry rok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Chciałem zwrócić uwagę, że to był też rok, kiedy nie było takich dużych wydarzeń, jak na przykład powódź, z którą mieliśmy do czynienia w 2024 roku, która też stanowiło potężne wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego. To, co na pewno z tych liczb wynika, to jest ogromna praca właśnie sanepidu i wszystkich pracowników. To jest ponad 130 tysięcy różnego rodzaju przeprowadzonych kontroli, to jest ponad 1 200 000 przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ale także prawie 3 miliony różnego odbiorców różnego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych. To są zarówno takie spotkania w terenie, wtedy, kiedy można spotkać się z pracownikami sanepidu przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, ale także prawie 370 tysięcy dzieci, które były odbiorcami różnego rodzaju zajęć w szkołach i w przedszkolach. Ta działalność profilaktyczna na pewno cieszy, dlatego że przez właśnie młodych ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć z dobrymi nawykami nie tylko do nowego pokolenia, ale także ci młodzi ludzie mogą stanowić pewnego rodzaju takie zbiorowe sumienie i wpływać również na swoje otoczenie. To, co na pewno jest martwiące, to jest kwestia rosnącej liczby przypadków zachorowań na grypę. Jeżeli porównujemy rok 2025 do roku 2024, tutaj zachorowalność była 2,5-krotnie większa, co oznacza, że rzeczywiście mamy poważny problem. Niestety wraz z zachorowalnością rośnie liczba zgonów spowodowanych grypą i tych przypadków śmiertelnych w przebiegu grypy rzeczywiście w ubiegłym roku było 57. Natomiast niestety widzimy, że już w tym sezonie do 24 marca tych przypadków śmiertelnych grypy było aż 68. Dlatego warto zaapelować o szczepienia. Szczepienia właśnie przeciwko grypie, które są ogólnodostępne, a dla grupy seniorów, grupy w wieku powyżej 65 roku życia, te szczepienia są po prostu

0: takim negatywnym skutkiem dla, nie tylko dla nich, ale także dla populacyjnej odporności. Niestety obserwujemy takie sytuacje, w których osoby często są w stanie nawet zapłacić grzywnę, natomiast nie realizują szczepień, dlatego na pewno zasady związane z nakładaniem tego rodzaju grzywien wymagają przejrzenia i pewnie zaostrzenia.
1: Grzegorz Udzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Znaczy najtrudniejsze jak zwykle było zapanowanie nad biologią, czyli chorobami zakaźnymi, które nam towarzyszą. Jak Państwo już usłyszeli, zwykła grypa może okazać się fatalną jednostką chorobową, która zabiera również życie, ale nie tylko. Właśnie te, o których tutaj wspominaliśmy, możliwość zapewnienia skutecznej formy ochrony, jak chociażby przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, kiedy mamy skuteczną formę profilaktyki, zbyt rzadko z niej korzystamy. Dla przykładu około 10% naszych rodaków korzysta również ze szczepienia przeciw grypie. Jeszcze mniej w niektórych innych jednostkach chorobowych. Myślę, że tutaj jest olbrzymia rola nasza, to jest niestety ciągła edukacja i dostarczanie wiedzy opartej na faktach medycznych, żeby przekonywać wszystkich do skuteczności i dobrodziejstwa szczepień. Oczywiście jak każdy środek leczniczy mogą zdarzać się powikłania poszczepienne i to również odnotowujemy jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, dążąc do absolutnie wyśrubowanych norm jakościowych dla preparatów szczepionkowych, zgłaszając każde tego typu działanie. Niemniej jednak one mogą się pojawiać. Skutek i korzyść, która przemawia na wytworzenie odporności, jest zdecydowanie większa od tego, co może zdarzyć się, czyli najczęściej ból i zaczerwienienie w miejscu podania z niewielkim stanem podgorączkowym. To są najczęstsze skutki podawania szczepionek. I o to będziemy absolutnie apelować, do tego dążyć. Również będziemy dążyć do realizacji właśnie tego planu transformacji, który zakłada działania szerokie ze strony wojewody, zarówno edukacyjne, jak i funkcjonalne. Tutaj jeżeli chodzi o ilość podmiotów leczniczych, które świadczą usługi zdrowotne, jak i właśnie skoncentrowani jesteśmy na bezpieczeństwie dla pacjenta, czyli dla nas wszystkich. No i myślę, że bardzo dobrze radzą sobie z tym problemem dzieci, do których trafiamy z programami edukacyjnymi. Mamy przygotowane dosyć dobrze materiały, które są zwalidowane, są przedstawione nauczycielom jako gotowa forma do realizacji właśnie takich lekcji o zdrowiu. I często potem tak dzieciaki więcej wiedzą od dorosłych i one stanowią to źródło informacji, którymi docierają do swoich rodzin, co nas bardzo, bardzo cieszy. Dalej nieco zaniedbaną jest grupa senioralna. Ale również, ponieważ w tym roku będziemy tego seniora mieli na fali, podobnie jak tutaj w programie telewizyjnym, czyli senior będzie w roli głównej, będziemy skupiać się na dostarczeniu informacji. Sezon epidemiczny, czyli te 50 kilka przypadków, które zamknęły się w roku 2025. W tej chwili w sezonie epidemicznym, który jeszcze trwa do końca kwietnia, to mamy 68, czyli jest to niejako kontynuacja sezonu, nie jest to przebicie aż tak znaczne. Niemniej jednak no to są te zgony, których moglibyśmy uniknąć. To absolutnie mylne przekonanie, one doskonale sobie radzą. Ba, mało Państwu powiem, że niestety do naszego województwa trafiły również egzotyczne, olbrzymie klesze typu hialoma. Zostały odłowione na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z koni i które przyleciały po prostu do nas samolotem. Bardzo możliwe, że w jakimś luku z bagażem z terenów właśnie endemicznego występowania. A jak naukowcy twierdzą, te kleszcze są niestety zakażone również patogenami typowymi dla danego środowiska, czyli tych właśnie tropików. Miejmy tylko nadzieję, że nie spodobają im się warunki bytowe i nie zadomowią się u nas na dłużej. Znaczy, wiecie Państwo, nie ma idealnej metody, bo zarówno nakładanie kar administracyjnych, jak i przymuszanie kogokolwiek może rodzić skutek odwrotny. To, co Pan Wojewoda mówił, egzekwowanie w tym momencie tych nałożonych kar okazuje się bardzo mało efektywne. Bardziej będziemy stać na stanowisku, żeby absolutnie dostarczać wiedzy i przekonywać tych nieprzekonanych, aczkolwiek no, z tym jest tak jak z religią. Jeżeli ktoś przyjął sobie dogmaty swojej wiary, no to będzie w nich trwał, a naszą rolą jest to, żeby dostarczyć rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Krztusiec jest za nami, ale przed nami biologia nie zna pustki. Proszę Państwa, w wyniku tych różnych ruchów migracyjnych mamy w tym momencie zawleczone do Polski przypadki gruźlicy, o której wspomniałem wspominaliśmy, gruźlicy wielolekoopornej. To są przypadki, które są trudne, które wymagają dużych nakładów, jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, ale te ruchy właśnie społeczności międzynarodowych absolutnie przyczyniają się do wejścia na

0: obszar takich jednostek chorobowych, z których do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nie tylko zawleczone z fajnych, egzotycznych wojaży, ale również od tych ludzi, którzy przyjeżdżają, są wśród nas pracują. Nad tym również pracujemy i staramy się absolutnie czuwać, żeby nie doszło do jakiegoś zawleczenia, czy też możliwości transmisji chorób, które wynikają z normalnej działalności zawodowej tych osób.
1: SK Śląsk. SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Dziś porozmawiamy sobie o zmianach, które muszą nastąpić w szkolnictwie w związku z funkcjonowaniem sztucznej inteligencji. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy sobie też o zawodach przyszłości. Poruszymy również tematy motosportowe, bo od 24 do 26 lipca odbędzie się 82. rajd Polski, a baza na kibiców czekać będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zaczniemy jednak od tematu górniczego. Porozmawiamy o telefonach alarmowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: Górnicy dzwonią, policja górnicza sprawdza. Co czwarte zgłoszenie na telefonie zaufania Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest zasadne. Co ważne, anonimowe sygnały od pracowników przekładają się na realne działania, kontrole i decyzje administracyjne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
4: Pani dyrektor, powiedzmy, telefon zaufania, od kiedy działa w Wyższym Urzędzie Górniczym i co to takiego tak naprawdę jest?
3: Telefon, tak zwany telefon interwencyjny, działa od 2011 roku. Jego celem było umożliwienie pracownikom zatrudnionym w ruchu zakładów górniczych przekazywanie informacji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa zakładów górniczych. Telefon jest obsługiwany przez służbę dyspozytorską działającą całą dobę.
4: Jak to wygląda w praktyce? Rozumiem, że każdy górnik może na ten telefon zadzwonić.
3: Oczywiście, każdy może zadzwonić i zgłosić zdarzenia, które są według niego niepokojące, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego. W 2025 roku mieliśmy 100 zgłoszeń, z czego 79 dotyczyło stricte zasad bezpieczeństwa ruchu. Na te 79 potwierdzonych mieliśmy 17.
4: To tak dla zobrazowania, dla przykładu, to na przykład o czym mówią górnicy na tej linii?
3: Najczęściej zgłaszanymi nieprawidłowościami w 2025 roku to było zgłoszenia przekroczenia dopuszczalnej temperatury, nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, w tym nieprawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych. Tematy dotyczące zagrożenia metanowego, w tym niesprawne czujniki metanu, nielegalna eksploatacja, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, nieprawidłowy stan obudowy zmechanizowanej, nieprzestrzeganie przepisów, stosowanie nieprawidłowej procedury wypadkowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, przekroczenia norm hałasu zapylenia, przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów kopalnianych. To są takie najczęściej zgłaszane nieprawidłowości przez załogę.
4: To powiedzmy w takim razie, pani dyrektor, otrzymujecie to zgłoszenie. Rozumiem, że jest uruchamiana w Wyższym Urzędzie Górniczym, która, no tak można powiedzieć, o was się mówi, że jesteście policją górniczą, czyli rozumiem, że rozpoczynają się pewne procedury.
3: Oczywiście. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
4: Mówiła pani, że telefon dzwoni w zasadzie od 2011 roku, no to już 15 lat. Czy w ciągu tych 15 lat ze statystyk wynika, że tych zgłoszeń sukcesywnie jest coraz więcej?
3: Wydaje mi się, że zgłoszenia utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z tym, że analizując na przykład rok pięcioletni okres czasu 2021-2025, to widzimy, że w roku 2011 było 87 zgłoszeń, z czego potwierdzono

0: potwierdzonych 26. 2025 było 100, ale było potwierdzonych 17. Także natomiast w roku 2023 mieliśmy na przykład 70 zgłoszeń, a w 2024 72 zgłoszenia.
1: To są wszystko zgłoszenia anonimowe?
0: W większości tak. Bywają zgłoszenia, że pracownicy się przedstawiają, ale generalnie raczej dzwonią osoby, które nie chcą podawać swojej tożsamości z uwagi na to, że nie wiem, mają obawy przed zgłoszeniem, żeby nie mieć problemów w zakładzie górniczym.
1: Bo boją się, że na przykład stracą pracę.
0: Albo będą mieć jakieś inne nieprzyjemności w zakładzie.
1: To jeszcze na koniec, czy mogłaby pani dyrektor powiedzieć, no bo jak to z każdym telefonem, czy są tak zwane fałszywe telefony, fałszywe zgłoszenia, niepotwierdzone?
0: Tak, powiedziałam, że na 100 zgłoszeń w 2025 mieliśmy potwierdzonych 17.
1: A czy takie niepotwierdzone zgłoszenia wiążą się z jakimiś konsekwencjami dla tych, którzy dzwonią?
0: Znaczy się, ponieważ są anonimowe, to trudno tutaj mówić o konsekwencjach.
1: Ale może wy jakoś możecie je zweryfikować?
0: Z drugiej strony, jeżeli są jakiekolwiek zgłoszenia, to należy tutaj, tu nie możemy mówić o zmarnowaniu czasu inspektorów, bo to wszystko dotyczy zabezpieczenia, bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pracowników. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość, bo już na sam fakt, że te 17 zgłoszeń było potwierdzonych, to potwierdza, że jednak jest to istotna sprawa i ważna.
1: A te 17 potwierdzonych to wiadomo gdzie?
0: Między innymi tutaj na 14 zgłoszeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej temperatury było jedno potwierdzone. Nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, mamy jedno potwierdzone na 5 zgłoszeń. Zagrożenie metanowe na 4 nieprawidłowości zgłoszone, jedno było potwierdzone. Także są, jak widać, jest to, jeżeli na przykład zagrożenie metanowe, jest to istotna sprawa, prawda, jeżeli chodzi o prowadzenie bezpieczeństwa w ludzi.
1: No właśnie, to już jest chyba bardzo niebezpieczne, jeżeli się potwierdza, że ktoś majstruje przy, no właśnie, przy czymś, co jak wybucha, to wiemy, że kończy się ogromną tragedią.
0: Dokładnie, dlatego mówię, że ważne jest to, że ludzie mają coraz większą świadomość właśnie poczucia bezpieczeństwa, szanowania swojego zdrowia i pracowników.
2: W obliczu dynamicznych zmian technologicznych i społecznych polski system oświaty staje przed wyzwaniami, które wymagają czegoś więcej niż kolejnej reformy. Wymagają pełnej transformacji. W Sosnowcu odbyła się konferencja zatytułowana Czas na nową szkołę. Podczas niej eksperci z całego kraju pochylili się nad nową rolą nauczyciela, nowoczesnymi systemami oceniania oraz budowaniem relacji opartych na wspierającej komunikacji. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
3: Joanna Sekuła, senatorka.
4: Czy polska szkoła potrzebuje zmian?
3: No, od wielu lat mówi się o tym, że model szkoły nie zmienił się od 200 lat. Może mamy nowocześniejsze wyposażenie, ale koncepcja szkoły, czyli poustawiane ławki, w których dzieci widzą swoje plecy, siedząc przed nauczycielem przemawiającym ex cathedra, został wymyślony bardzo, bardzo dawno temu. I to, że zamiast zielonej tablicy mamy tablicę multimedialną, niewiele zmienia. To, że mamy nowocześniejsze wyposażenie szkoły,

nie zmienił się od 200 lat. Może mamy nowocześniejsze wyposażenie, ale koncepcja szkoły, czyli poustawiane ławki, w których dzieci widzą swoje plecy, siedząc przed nauczycielem przemawiającym ex cathedra, został wymyślony bardzo, bardzo dawno temu. I to, że zamiast zielonej tablicy mamy tablicę multimedialną, niewiele zmienia. To, że mamy nowocześniejsze wyposażenie szkoły,

0: pracują i mają coraz mniej kreatywnych zajęć, jest dowodem na to, że bezwzględnie trzeba zmienić sposób myślenia o szkole, a tym samym sposób zmiany relacji między uczniem i nauczycielem. To nie może być nauczanie, to musi być uczenie się.
1: Są potrzebne głębokie zmiany w szkole?
0: Już sama zmiana ustawienia ławek tak, aby dzieci miały interakcję ze sobą i z nauczycielem, jest przez bardzo wielu nauczycieli stosowana od lat, chociażby w nauczaniu języków. To jest taki typowy model, że dzieci siedzą w takim półokręgu, widzą się wzajemnie i mogą ze sobą rozmawiać. Ja kiedy pracowałam w szkole, a nie pracuję tam już 20 lat, wyczułam to, że dzieci potrzebują ze sobą interakcji. I bardzo wiele zajęć takich właśnie kreatywnych odbywało się w grupach. To, co teraz reforma Kompas Jutra, reforma 26, wprowadza jako element nowoczesności, uatrakcyjnienia, podwyższenia takiego elementu współpracy między uczniami, to są właśnie na przykład tygodnie projektowe. To są metody, którymi pracowaliśmy bardzo wiele lat temu, bo wiedzieliśmy, że te doświadczenia amerykańskie przede wszystkim, bazowaliśmy zresztą na programie Fundacji Junior Achievement, dające uczniom możliwość wykorzystania wzajemnie potencjału, który posiadają, daje możliwość przyspieszenia pracy, bowiem każdy uczeń ma w swoim koledze czy koleżance takie swoje wsparcie, takiego czasami mentora. Wiemy, że nauczyciel pracując z 30 uczniów nie zawsze może z każdym porozmawiać i odpowiedzieć na każde jego pytanie, ale wykorzystując potencjał uczniów, którzy bardzo często myślą szybciej, inaczej, niekonwencjonalnie, powoduje, że ten potencjał grupy wzrasta, czyli ten efekt synergii zostaje osiągnięty znacznie łatwiej, szybciej i efektywniej.
1: Co się stanie ze szkołą, jeśli ona się nie zmieni?
0: No, będzie coraz trudniej uczniom przez ten proces szkolny przebrnąć. Ten masowy odpływ uczniów do edukacji domowej świadczy o tym, że na pewno nie wszyscy, ale ich spora część po prostu nie wytrzymuje presji szkoły, tej takiej zbyt dużej bierności, którą przez wiele godzin uczeń niestety w szkole musi przetrwać, bo to, że każemy im wszystkim siedzieć w ławkach przez wiele godzin, powoduje, że odbieramy im ten naturalny stymulator kreatywności, jakim jest ruch i możliwość komunikowania się.
1: No dobrze, ale ktoś by powiedział, my tak siedzieliśmy w ławkach i jakoś żyjemy, funkcjonujemy, uczyliśmy się i było okej. Dlaczego to ma się zmieniać?
0: Dlatego, że są inne dzieci, jest inny dostęp do wiedzy, do informacji. Przedtem mieliśmy nauczyciela, który był dla nas pewnego rodzaju objawieniem. On wszystko wiedział i od niego mogliśmy się o tym świecie dowiadywać. Natomiast teraz dzieci mają tak ogromną ilość źródeł informacji i stymulacji, że rola nauczyciela nie może być tylko jako transmitera wiedzy, ponieważ tą wiedzę dzieci mają na wyciągnięcie ręki. Natomiast ma ich pobudzać do poszukiwania rozwiązań na pytania, które stawia, lub też jeszcze lepiej na pytania, które kreują sami młodzi ludzie. Wczoraj był świetny Śląski Kongres Oświaty, na którym bardzo dużo mówiono o tym, jak zmieniają się relacje między nauczycielem i uczniem w sytuacji trzeciego podmiotu, jakim jest sztuczna inteligencja. I to, że sztuczna inteligencja może uczniowi odrobić wszystkie lekcje, przygotować go do kolejnego dnia, odpowiadając na wszystkie jego pytania, dodaje nam jeszcze jeden argument za tym, żeby szkoła nie była tylko miejscem, gdzie się naucza, bowiem relacja uczeń-nauczyciel zostaje wzmocniona przez sztuczną inteligencję, która w dużej mierze zmieni oblicze szkoły i musimy bezwzględnie się na to przygotować.
2: Anna Schulz, jestem ambasadorką empatycznej edukacji.
1: W jaki sposób polska szkoła powinna się zmienić i kiedy się powinna zmienić?
2: Już dawno powinna się zmienić, natomiast trudno coś zmienić, co ma historię ponad 200-letnią. 216 rok był miejscem i czasem powstania szkoły, bardzo dobrej szkoły pruskiej, dlatego pruskiej, bo wymyślonej w Niemczech, w Prusach, po prostu na rzecz zupełnie innych potrzeb, mianowicie na rzecz tego, żeby przywrócić wolność Prusom i żeby na przyszłość zadbać o to, żeby kraj był wolny i społeczeństwo było, powiedzmy, do tego przygotowane, że trzeba czasem ojczyzny bronić. No i też było po to, żeby stworzyć nowe miejsce pracy, urzędnika, człowieka, który będzie pracował właśnie w biurze, ale też takiego, który będzie pracował przy myśle, czyli przenieść się ze swojego miejsca takiego naturalnego środowiska do miasta. To wszystko było w założeniach szkoły i my, Polska, po tylu latach niewoli, dokładnie w lutym 1919

0: 2016 roku. Wzięliśmy w całym pakietem i się nie dziwię, to było bardzo mądre posunięcie. Ten wzór do siebie, no i on został do dziś. I dlatego tak trudno to zmienić, bo wszyscy znają szkołę, bo do niej chodzili i się wypowiadają nawet wtedy, kiedy nie mają na ten temat wiedzy, bo wiedza jest taka, której wtedy nie była, teraz już jest i trzeba by to wziąć pod uwagę.
1: No właśnie, ale wszystko się zmieniło, wszystko wokół nas, dzieci się zmieniają, a ta szkoła dalej taka jest i dzieci tej szkoły po prostu nie lubią.
0: Mało tego, one ponoszą największe konsekwencje właśnie, bo to tu przyjechałam do Sosnowca, pięknego miasta chcę powiedzieć i chcę powiedzieć właśnie o historii edukacji i dwa razy przejdę tą ścieżkę, raz powiem o historii edukacji, tak więcej niż i teraz sobie powiedziałam, a drugi raz przejdę jeszcze raz i pokażę, co się wydarzyło w życiu naszym jako ludzi i środowiskach, w jakich żyjemy, a szkoła w dalszym ciągu na wzór taśmy produkcyjnej sadza uczniów plecami do siebie, a potem oczekuje, że uczniowie skończą szkołę i będą mieli ze sobą współpracować, być kreatywni i tak dalej. O tym będę dzisiaj mówić.
1: Co się w szkole powinno zmienić?
0: Właściwie wszystko. Przede wszystkim nie powinno być tak, że przedmiotowcy, którzy, bo taka była szkoła, jakie były potrzeby, którzy są przygotowani do nauczenia przedmiotów, w dalszym ciągu to robią. Jest to na życzenie też bardzo wielu ludzi w społeczeństwie, ponieważ jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś zmienia bardzo radykalny sposób, to zaciekle się broni tej zmiany. A szczególnie, że to jest bardzo delikatna materia. To jest przyszłość młodych ludzi i obawy dorosłych są przełamywane przez adultyzm. Jest takie zjawisko, czyli przekonanie dorosłych, że wiedzą lepiej niż dzieci, co dla nich jest dobre. A mówią to w oparciu o swoje doświadczenie ze szkołą. Więc tak jak powiedziałam, zmienić trzeba wszystko. Natomiast nie jest łatwo w sytuacji, kiedy no niestety, ale pod wieloma względami decyzje o edukacji i warunkach uczenia się podejmują politycy, kiedy to wszystko jest tak już utwierdzone i to, co znamy, ludzie są przekonani, że tak musi być, ale dzisiaj właśnie będę pokazywała, jakie koszty ponosimy wszyscy i jakie koszty poniesiemy w przyszłości, wtedy, kiedy tej szkoły nie zmienimy, bo te dzieci, które dzisiaj doświadczają tak trudnych rzeczy, takich trudnych przypadków, po prostu kiedy nam to oddadzą, bo tym, czym ich dzisiaj karmimy, oni nas kiedyś też pokarmią.
1: No właśnie, czym to grozi? Czym grozi to, że ta szkoła się nie zmieni?
0: Przede wszystkim ja jestem od empatycznej edukacji. Jestem od tego, żeby mówić, że w szkole najważniejszy jest człowiek. Człowiek uczeń, człowiek nauczyciel, człowiek rodzic i człowiek, który jest jakby w ramach przez szkołę wyedukowany i idzie w dorosły świat z jakimiś nawykami. I nawyki, kiedy potrzeba być lepszym od kogoś, mieć wyższy stopień, stosować do tego różne strategie, bo to wszyscy wiemy, nie pomaga w tym, żeby ludzie na siebie patrzyli życzliwym okiem. Zresztą efekty społeczne to widzimy wszyscy, wystarczy otworzyć jakąkolwiek stronę w mediach. I to wszystko widać, jakie są już koszty. Zresztą też będę o tym mówić, jakie już były 7 lat temu, więc to jest tak trudne i tak, powiedzmy, i tak trudno to wszystko zmienić, że za dużo osób jest przekonanych, że to, co było, było dobrze, bo było jak było, do szkoły chodziliśmy, na ludzi wyszliśmy, ale to nie działa.
1: Właśnie, czasami taki człowiek odnosi wrażenie, że nauczyciele udają, że uczą, a uczniowie udają, że się uczą w tej szkole, bo pojawiła się sztuczna inteligencja, wiedza na wyciągnięcie ręki, a w tej szkole nic się nie zmienia. Jak zainteresować ucznia przedmiotem?
0: Właśnie o to chodzi, że zainteresować dorosłych możliwościami, które pozwolą podążać za uczniem. Dzisiaj my nie potrzebujemy twardej wiedzy, żeby ją zaliczyć i nie pamiętać. Dzisiaj potrzeba człowieka kreatywnego, który będzie umiał szukać wiedzy, umiał stosować i nie będzie zrażony do niej. Bo szkoła, która zraża, po prostu odsuwa jakby potrzebę uczenia się, motywację do tego, żeby sięgać. I dlatego sztuczna inteligencja stała się dużym konkurentem dla nauczycieli i szkoły i trzeba właśnie takich działań, które pozwolą i pokażą, że uczeń odłoży telefon, będzie robił to, co należy wtedy, kiedy on będzie widział tego sens, będzie widział uznanie tego, co robi i będzie mógł liczyć na wsparcie. A póki co to jest taka przepychanka społeczna, która, mówię, największe koszty ponoszą dzieci.
2: Nazywam się Kasia Rabę, jestem nauczycielem, oligofrenopedagogiem, jestem edukatorem, krzewię wiedzę na temat mózgu i tego, jak jego funkcjonowanie wpływa na rozwój, edukację. Co się powinno zmienić w polskiej szkole? Może ja powiem tak, możliwość naszego pedagogicznego wybierania tego, co jest dostępne. Taka otwartość na to, że są różne metody edukowania, podchodzenia do tej edukacji i taka ciekawość do tego, żeby poznawać te różne metody. To powinno się zmienić.
1: Nauczyciele mają związane ręce właśnie podstawą programową. Oni by chcieli zupełnie inaczej te zajęcia prowadzić?
2: Dlatego powiedziałam o wyborze bo jeśli chcą, to ja uważam, że mogą, bo ja to też robię. I ten wybór, który my mamy, może nam pozwolić nie ograniczać się i organizować lekcje tak, jak chcemy i tak, jak wiemy, że to służy uczniom.
1: Coraz trudniej zainteresować ucznia, prawda? Coraz trudniej mu przedstawiać tą wiedzę, bo on tę wiedzę ma na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że sięgnie po telefon.
2: Tak, i jest coraz trudniej w tym względzie, że to, czego ja chciałabym, żeby było więcej w naszej szkole, w naszej edukacji, to właśnie uruchamianie tego potencjału, który mają uczniowie w sobie i który mają, ja wierzę w to, nauczyciele, i prowadzenie tej edukacji w takim kierunku odnajdywania tego, tej wewnętrznej motywacji, która jest w nas wszystkich, czyli właśnie takiej ciekawości, zastosowania w praktyce tych wszystkich umiejętności, tej wiedzy, która jest taka encyklopedyczna i która jest dostępna na co dzień.
1: No właśnie, bo my tkwimy w tym takim starym modelu szkoły, kiedy trzeba było wykuć na pamięć i niestety tak te zajęcia w większości się odbywają. A to już nie jest potrzebne. Tak samo jak się mówi, po co wykuwać słówka na pamięć, skoro każdy w telefonie ma słownik? I co? I to się chyba musi zmienić, bo ci młodzi ludzie już mają świadomość tego, że im ta wykuta wiedza nie jest potrzebna do niczego.
2: Ja myślę, że to właśnie ci młodzi ludzie uczą nas, pedagogów, i tego, jak chcą być uczeni. I wystarczy tylko otworzyć się na to i zobaczyć z ciekawością, czego oni oczekują, czego potrzebują, i przede wszystkim zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim dać im relacje, satysfakcjonujące relacje i więzi, i możliwość wpływania na edukację. I to są trzy warunki dla mnie, które ja też wprowadzam w takim nurcie gentle teaching, i które są fundamentem tej metody, klimatu, takiej przestrzeni, gdzie w ogóle możliwe jest uczenie się. Więc ja zaczęłabym od tego. Te trzy rzeczy, trzy potrzeby mózgu, które gwarantują rozwój i otwartość na to wszystko, co przychodzi. Także to jest mój model szkoły, który ja widzę, i to jest mój model, który ja widzę, że stanie się przyszłością. Wcale nie encyklopedyczna wiedza, która owszem też jest potrzebna, ale zastosowanie jej w praktyce, umiejętność utrzymywania jej i zastosowania w życiu codziennym, umiejętność bycia elastycznym w tym, co odkrywamy, bo nauka się zmienia z chwili na chwilę, coraz nowsze badania naukowe, więc my nie jesteśmy w stanie nawet się tego wszystkiego nauczyć. Możemy właśnie po to sięgać, ale nauczenie się tego, że jest coś takiego, nauczenie się tej otwartości dopiero pozwala nam na to, żeby właśnie z tego korzystać, z tych zasobów świata pięknych korzystać.
1: W szkole też często zapomina się, że to jest młody człowiek, który potrzebuje też uwagi, który no, jest człowiekiem, tak? Ta machina szkolna go mieli. Tu chyba też brakuje takiego podejścia. Ta szkoła sprawia, że my stajemy się po prostu tam takimi pionkami, tak? Którymi można w lewo i w prawo przesuwać.
2: No więc dla mnie podstawą jest to, co powiedziałam. Trzy podstawowe potrzeby mózgu, wśród których jest kształtowanie relacji, takiej szczególnej więzi z uczniem, i to nie jest o tym, o takiej równej relacji, ale równie ważnej, że jestem ważny ja i jesteś ważny ty. I wtedy tylko możliwe jest to, żeby obdarzać się wzajemnym szacunkiem, bo jeśli ja szanuję ucznia, to naturalnym jest, że on zaczyna szanować mnie i mamy te równie ważne relacje, mimo że hierarchia nadal jest zachowana jak gdyby, tak? I dla mnie to jest sposób na to, żeby dzieci nie były pionkami w szkole i żeby nauczyciele również nie byli kimś, kto tymi pionkami zarządza lub przesuwa. O, może w ten sposób, jeśli jesteśmy już w tej metaforze. To dla mnie to jest chyba bardziej o tym, że my razem podążamy po tej szachownicy, grając tak naprawdę grę, która nie ma końca. Bo edukacja dla mnie jest grą bez końca. Więc gra bez końca nie zakłada tego, że my tam nie chcemy być, że jesteśmy odtąd, dotąd i kończymy, tylko że my się rozwijamy całe życie. I zakłada też to, że kompetencje, które przekazujemy tym młodym ludziom, to są wartości, którymi się chcemy kierować. To są wartości, które są też takim wyznacznikiem tego, jaki świat my chcemy budować. I dla mnie to jest niesamowite, że można to w szkole zrobić i pojmować szkołę jako taką organizację, która jest, jak to Simon Sinek mówił, zajmujący się strategią przywództwa w biznesie, a w szkole każdy nauczyciel jest liderem, więc przywódcą stada jak gdyby. Simon Sinek mówił o tym, że gra bez końca jest o tym, że te organizacje, które ją stosują, trwają. A edukacja trwa i trwać będzie i trwać musi, ponieważ to jest o rozwoju człowieka jako jednostki i jako społeczeństwa.
3: SK Śląsk.
4: O technologii i ekologii w drodze do zawodów przyszłości rozmawiali uczestnicy 6. Śląsko-Zagłębiowskiego Forum Zawodowego w Sosnowcu. Eksperci i pracodawcy wyznaczyli kierunki nowoczesnej edukacji. Materiał przygotowała Kasia.

0: Żółkowska.
1: Elżbieta Czerniek, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota Róbeckiego 64 w Sosnowcu.
2: Co tutaj dzisiaj się odbywa?
1: 6. Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej.
2: Po co taka impreza?
1: Cały czas musimy mieć świadomość o ważności, jak i również potrzebie kształcenia młodzieży w zawodach, które są istotne i ważne na rynku pracy.
2: Dlaczego to jest takie ważne, żeby szkolić fachowców?
1: Teraz pojawia się nowa formuła i nowa nazwa. Już nie fachowcy, ale profesjonaliści, czyli już szerzej rozumiane te umiejętności. Nie tylko umiejętność wykonywania, ale również co z tą umiejętnością dalej zrobić. Bardzo ważne jest to w kontekście kształcenia świadomego absolwenta, który potrafi odnaleźć się na rynku pracy, które ten rynek bardzo szybko się zmienia, więc my jako szkoły zawodowe powinniśmy kształcić takich absolwentów, którzy sobie świetnie poradzą w różnych sytuacjach na rynku pracy, nie tylko z tymi umiejętnościami, które otrzymają z uwagi na to, że edukacja idzie w tym kierunku, że przez całe życie praktycznie musimy zmieniać i doskonalić swoje umiejętności, ale przede wszystkim te umiejętności, które nabędą te miękkie kompetencje społeczne, żeby umieli się odnaleźć i podejmowali odważnie wyzwania związane z potrzebami rynku pracy.
2: O czym dzisiaj będziecie tu mówić? Jakie tematy będziecie poruszać?
1: Będzie wiele tematów związanych z kształceniem zawodowym, jak zmienia się kształcenie zawodowe, jakie nowe role zawodowe będą w najbliższym czasie. Będziemy mówić o tym, jak świadomie należy wprowadzać elementy z AI, tak ważnego tematu, z uwagi na to, że wiemy i już na podstawie już wstępnych badań, że niekoniecznie te informacje docierają do uczniów w sposób właściwy. Jest to w mojej ocenie również świetne narzędzie, ale my jako szkoła musimy też podejmować takie wyzwania, żeby świadomie kształtować umiejętność korzystania z tych narzędzi.
2: No właśnie, AI wchodzi do szkół zawodowych. W jaki sposób może Wam sztuczna inteligencja pomóc?
1: Na pewno będzie pomagała. Pewne zadania, które wynikają z podstaw programowych, możemy zastąpić właśnie tą wiedzą i tą umiejętnością przez AI, a ten czas poświęcić na kształtowanie innych umiejętności. Ja uważam, że jest to narzędzie dobre, tylko żeby właśnie zarówno nauczyciel, jak i również uczeń był świadomy w kontekście świadomego wykorzystania tego narzędzia.
2: Jakie zmiany czekają w najbliższym czasie szkolnictwo zawodowe? Jakie nowe zawody się pojawią? W czym będziecie kształcić?
1: Jeżeli chodzi o nowe zawody, właśnie wczoraj byłam na takiej konferencji z uwagi na to, że za chwileczkę powiem o osiągnięciach. 11 nowych zawodów, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Natomiast my w tym roku nie sięgnęliśmy po żaden nowy zawód. A dlaczego? Dlatego, że nie ma w zapleczu nauczycieli, którzy by mogli kształcić się w tych zawodach. Bardzo jest dla mnie, że tak powiem, przyjazny kierunek i tak będę się zastanawiała. Technik o cyberprzemocy i zawód nowy, który się pojawia, i myślę, że to będzie również współpraca z drugim centrum funkcjonującym tutaj w naszym mieście. To jest technik zarządzanie nieruchomościami.
2: Czyli można liczyć, że w najbliższym czasie te kierunki w szkole się pojawią?
1: Myślę, że tak, ale my będziemy stawiać w dużym stopniu na specjalizację, na wdrażanie kwalifikacji rynkowych, doskonalenie umiejętności zawodowych z uwagi na to, że rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia i my w porozumieniu z podmiotami branżowymi, jak i również z pracodawcami w naszym regionie, ale i również w Polsce, będziemy starać się dostosować to kształcenie do potrzeb, żeby właśnie nasz absolwent kończący szkołę mógł odnaleźć się na tym rynku pracy, ale również tą pasję, którą dzielił, jak i również te umiejętności wykorzystał w sposób właściwy.
2: A z jakimi problemami boryka się szkolnictwo zawodowe? Czy boryka się z jakimi?
1: No, głównie borykamy się z naborem. My cały czas właśnie to podkreślam. Nie jesteśmy liceum wiodącym, więc my jako szkoła zawodowa z uwagi na to, że tak jak mówię, potrzeby tego rynku się zmieniają, więc my cały czas musimy dbać o właściwą promocję tego szkolnictwa zawodowego. Staramy się docierać do uczniów, ale chcemy w większym stopniu dotrzeć do rodziców. I tutaj jest, że tak powiem, problem. Dlatego dzisiaj to również to forum, żeby właśnie też zaprosiliśmy rodziców, żeby przyszli, zobaczyli z uwagi na to, że dzisiaj będzie można porozmawiać z pracodawcami, którzy są w naszym otoczeniu, współpracują z nami na co dzień, wspierają naszą działalność.

0: i również uczelnie wyższe, czyli chcemy pokazać tą ścieżkę edukacji zawodowej. Co niektórzy mówią, że liceum 4 lata, technikum 5 lat, ale rok dłużej, a ma podstawowe wykształcenie ogólne, jak i również zawodowe. Zawsze już ta jest wartość dodana, więc my zapraszamy uczniów do naszej szkoły, staramy się być otwarci na tych młodych uczniów. My jako nauczyciele staramy się rozumieć ich, dostosować do ich zmian mentalnych z uwagi na to, że ta młodzież też się zmieniła na przestrzeni lat, więc cały czas te formy doskonalenia, które prowadzimy, to w kierunku również zmiany nauczyciela, podejścia do tego ucznia, żeby ten uczeń w szkole się czuł dobrze i budowane relacje w tej szkole, jak i również te umiejętności, które zdobywa, były na takim poziomie, żeby ten absolwent był profesjonalistą.
1: Święto Motosportu wraca na Śląsk. Od 24 do 26 lipca odbędzie się 82. Rajd Polski. To 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. O szczegółach poinformowano na specjalnej konferencji. Obecny na niej był nasz reporter Darek Brombosz.
2: Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Nie ma co ukrywać, że województwo śląskie już pokazało, że potrafi organizować takie przedsięwzięcia o tej skali sportowej, gdzie poziom sportowy jest zawsze na najwyższym poziomie, a to gwarantują kierowcy rajdowi, ale te emocje oczywiście są znacznie szersze, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy mkną czy ulicami stolicy województwa śląskiego, czy na przykład tuż przy Stadionie Śląskim, gdzie robi to gigantyczne wrażenie. W ogóle historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad stuletnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania, a ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj walczyła na szutrach w Mikołajkach, teraz pojedzie asfaltem województwa śląskiego, tutaj w stolicy województwa, ale nie tylko. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie, przy okazji też trochę pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być widowiskowe, emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej. Myślę, że ta poprawa nawierzchni to wymiar bardzo istotny w ogóle wielkiej przemiany województwa śląskiego. Te wszystkie zapóźnienia, które mieliśmy z lat 80., a nawet jeszcze początku 90., dzisiaj naprawiamy i dzisiaj, jeśli chodzi o wsparcie ze skarbu województwa śląskiego na właśnie realizacji szeregu inwestycji drogowych, także przy wsparciu częściowo unijnych, różnych innych inwestycji, daje nam w efekcie taki, bym powiedział, niezachwiany, długotrwały proces, który ewoluuje, owocuje znakomitą poprawą nie tylko nawierzchni drogowych, ale w ogóle układów i systemów transportowych w całym województwie. Ja osobiście nie jeżdżę rajdowo, ale podziwiałem zawodowców, którzy tutaj ulicami Katowic województwa śląskiego przemierzali, choćby Szejowie, to jest taka ekipa, która ma rodowód tutaj na pewno śląski i pokazała zmagania sportowe na najwyższym poziomie i to jest niezwykle emocjonujące i nie ma co ukrywać, że będąc tatą zagorzałego fana tego sportu, pokazywałem, jak to wygląda u profesjonalistów, a to też jest kwestia bezpieczeństwa na drogach.
3: Jakub Matulka, kierowca Orlen Lotterii Litwin.
4: Mistrz Polski.
3: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy. Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras.

0: Na każdym odcinku charakterystyka zmienia się, może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny. Także ta zmieniająca się charakterystyka, no i fajny klimat, to są to takie moje. Mamy tutaj już dobre informacje i dobrą znajomość tych tras. Wiemy, co działa, wiemy, co nie działa, także możemy się do nich naprawdę dobrze przygotować. Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga. Pościgałem się na nim już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty. W takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację, słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić. Myślę, że odcinek Hardslack, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu. Świetnie, świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie. Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć, jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki, nie chcemy o nich zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko po to. Oczywiście, ale nawet odcinek, który znamy, budzi respekt. Także tak, no to będzie jeden odcinek, którego nigdy w życiu nie jechałem i do którego będziemy musieli się dobrze przygotować. Bardzo dobrze. Są to, tak jak powiedziałem, znane nam trasy, znane też trasy załogom, które startowały tutaj w 2024 roku. No także świetne, sprawdzone, dobre trasy.
1: Grzegorz Wróbel, organizator Rajdu Polski. Impreza rozpocznie się w piątek, 24 lipca w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum miasta, odcinek JZM Katowice Powered by Orlen Oil. Jest to odcinek znany z poprzednich edycji. Troszkę dodaliśmy elementów, żeby jeszcze był ciekawszy. Dodaliśmy kolejną beczkę i w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to dwa dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych. Oczywiście nie zabraknie odcinka pod sprauto.pl Stadionie Śląskim, ale też myślę, że gratką dla fanów będzie to, że zostanie przez nas zorganizowany odcinek Przegibek. Jest to odcinek, który łączy się z Rajdem Polski, ponieważ Rajd Polski już kiedyś się odbywał na tych terenach. Nie stricte w województwie śląskim, ale przejeżdżał przez województwo i wtedy właśnie ten odcinek Przegibek się pojawił. Bardzo fajny, kręty, techniczny odcinek. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni. Tak, w ramach tej imprezy Rajd Polski będą odbywać się tak naprawdę cztery cykle imprez rajdowych. Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajdowe Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski, ale również rajd okręgowy. I żeby kontynuować tę tradycję rajdu okręgowego, u nas Rajdu Śląska, ten rajd okręgowy będzie nosił właśnie nazwę Rajdu Śląska. Myślę, że to jest też pewien ukłon w kierunku tych zawodników, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości walczyć o najwyższe stawki takich początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami. Najbardziej emocjonujące wydarzenie na Rajdzie Śląska, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś pewnie zaczyna swoją przygodę z rajdami, oczywiście z pewnością zapraszamy tutaj do Centrum GZM pod stadion. Natomiast ci kibice, tacy, którzy jeżdżą od wielu lat na rajdy, oni już tam się ustawiają w takich odcinkach, chociażby odcinek szutrowy na odcinku Ochaby jest przez wszystkich dobrze znany, czy ten Przegibek, odcinek Jaśnicy, więc i osoby zaczynające swoją przygodę, jak i takie doświadczenie kibice na pewno znajdą coś fajnego dla siebie. Stawka w tym roku w Mistrzostwach Europy jest bardzo mocna. Myślę, że możemy spodziewać się około 30 samochodów tej najwyższej kategorii Rally 2. To jest bardzo dużo. Na pewno będą faworyci do tytułu Mistrza Polski, Mistrza Europy. Na pewno pojadą nasi zawodnicy. Myślę, że Mikołaj Marczyk też będzie walczył o to, żeby ten rajd wygrać, więc na pewno jeśli chodzi o ten poziom sportowy, nie mamy czego się bawić. Też to była nasza motywacja, żeby walczyć o Mistrzostwa Europy, żeby właśnie dobrych zawodników tutaj sprowadzić.
2: SK Śląsk.
3: Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
4: Janusz Pawion, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego, mimo licznych protestów zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000

0: mieszkańców. Cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczania naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców, czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze kolejki. No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje od wielu lat. I to jest oddział, który ma 54 łóżka. Został dokonany tylko taki zabieg podzielenia tego oddziału na dwie części i w związku z tym ta część jedna jest traktowana już w tej chwili jako oddział chirurgiczny, ale to jest tylko i wyłącznie wydzielenie z całości części łóżek, w związku z czym nie przybyło ani jedno nowe, dodatkowe łóżko, więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek, jak gdyby, na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejkę oczekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
1: To jest protest przeciwko czemu?
2: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym najlepiej jeszcze jakby OIOM przywrócono, ale to już chyba są życzenia.
1: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
2: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OIOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
1: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
2: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka, ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrze na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony. Z 31 stycznia datowany, doktor Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii i podaje tam, jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła zadzwoniono do kolejowego, bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak, jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem, albo innymi osobami tymi z drugiej strony, to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. Ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, mój teść tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo dobrze

0: Wiecie Państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tam zbulwersowana. To jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział. Tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią, ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć i takie jest nasze przesłanie.
1: Stanowimy, tak nam się wydaje, dosyć zgrany zespół, który od wielu lat się sprawdza, tak jak powiedziałem, no pacjenci myślę, że chcą się u nas leczyć i operować i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi fakt, że specjalistyczny szpital, który docelowo miałby powstać w tym miejscu, no naszym zdaniem nie wymaga likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj, czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologów, którzy są przede wszystkim kierowani na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekują. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla z zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi, więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No my, nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. W części tak, natomiast część osób będzie musiała, no niestety, chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba część również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
2: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział, jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi, chcę być z moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
3: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
2: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy, szpital kliniczny, nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
3: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
4: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych, ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że im zostaje tylko jedno miejsce.

0: umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć. Nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać. Tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmagań rodziny, gdzie oni mają iść. Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna, akurat chirurgia. Rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle.
1: Szkoda. A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
0: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przyjmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycje zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
1: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
0: Ja powiem więcej, to nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak państwo wiecie, ograniczają koszty, więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED-14 i mało tego, jest to półtoraroczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny i powiem państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
1: Jeszcze na koniec, jak długo pani pracuje w szpitalu w Katowicach?
0: Ja pracuję w tej chwili 4. rok, a zaczęłam jako analityk medyczny w szpitalu dawno, dawno temu, bo ja już jestem panią wiekową. Dawno temu w szpitalu wojewódzkim, jeszcze wówczas wojewódzkim, w szpitalu tyskim, wielospecjalistycznym. Pracuję jako opiekun medyczny 6 lat i zaczęłam pracę na oddziale neurologicznym. Czyli proszę zobaczyć, neurologia, chirurgia, najtrudniejsze oddziały. I uważam, że taką wiedzę powinniśmy, ja jako nauczyciel przekazuję tę wiedzę młodym słuchaczom. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zaopiekować się mimo wszystko opiekunami medycznymi. Tak naprawdę ja mam z czego żyć, ale dziewczyny, które pracują ze mną, są w wielkiej rozpaczy. Pielęgniarka, lekarz idzie, ma propozycję opiekun medycznego.
2: SK Śląsk.
3: Ślązacy zakochali się w nurkowaniu. Jako sport i hobby z roku na rok staje się ono tak popularne jak jazda na nartach czy desce. Pod wodę można już wchodzić od 8 roku życia. To idealne zajęcie dla tych, co kochają podwodny świat lub po prostu lubią zwiedzać i penetrować wraki. Mekką nurków na Śląsku jest zalew w parku Gródek w Jaworznie, tak zwane polskie Malediwy. O szczegółach posłuchacie w materiale Darka Brombosza.
4: Witam, Michał Bursz, Centrum Nurkowe Maska.
1: Czy nurkowanie

0: kręci Ślązaków.
1: Nurkowanie bardzo kręci Ślązaków, ale nie tylko, dlatego że w naszych okolicach mamy kilka fajnych miejsc, gdzie możemy ponurkować. Dosłownie mówiąc, godzinkę jazdy. Nie tylko Śląsk, ale i Dolny Śląsk i Małopolska.
0: To gdzie można tutaj w okolicach ponurkować i dlaczego warto?
1: Taką meką dla nurków jest Jaworzno, tak zwane śląskie Malediwy. My na to mówimy potocznie koparki, dlatego że to jest była kopalnia dolomitu i pod wodą znajduje się zatopiony sprzęt, którego nie zdążyli wydobyć z powodu upadłości firmy i zalania terenu.
0: To jest akwen bezpieczny.
1: Tak, jest to bardzo bezpieczny akwen. Nieduży, z głębokością sięgającą 18-19 metrów, dlatego że są wahania wody. Są specjalnie kładki, zejścia, platformy zrobione. Jest baza z całym zabezpieczeniem medycznym i socjalnym.
0: A jakieś inne miejsca na Śląsku albo gdzieś w pobliżu w Małopolskim?
1: Jeździmy często na Zakrzówek do Krakowa. W drugą stronę na zachód Opole, Kamionka, Piast. Troszeczkę dalej dolnośląskie są zalane kopalnie, gdzie ludzie nurkują. Czechy, Hermanice, troszeczkę głębszy kamieniołom, 36 metrów. I to są wszystko, powiedzmy, do 90 minut jazdy samochodem, miejsca, gdzie możemy ponurkować.
0: A proszę powiedzieć, jak nurkujemy w tych miejscach, to można znaleźć jakieś ciekawe wraki albo ukryte skarby?
1: No z ukrytymi skarbami to nie, natomiast wraki jak najbardziej. Same Jaworzno posiada dwie potężne koparki czerpakowe. Dodatkowo właściciel terenu stara się to uatrakcyjnić. Jest zatopiony Ford z 59 roku, jest Star 742 zatopiony, 15-metrowy kuter rzeczny, tak zwany Wilhelm, no i pozostały sprzęt wydobywczy, który tam był, czyli resztki z przepompowni, rury, okablowania, rozdzielnie z prądem, łyżki z koparek, także jest w tym miejscu co oglądać. Opole jest troszeczkę płytsze, tam jest terenem miejskim, natomiast ma piękne połacie traw, gdzie jest bardzo dużo flory, fauny do oglądania, do treningu, do takich przyjemnych, relaksacyjnych nurkowań.
0: Coraz więcej osób jest zainteresowanych nurkowaniem, jak pan to ocenia?
1: Tak, nurkowanie z roku na rok staje się tak popularne jak narty. Raz, że dostępność sprzętu, bezpieczeństwo, wiedza, systemy szkoleń, według których my jako instruktorzy szkolimy, powoduje to, że coraz młodsze osoby zaczynają nurkować. Tak naprawdę już od 8 roku życia dzieci mogą robić pierwsze uprawnienia do 3 metrów głębokości.
0: To proszę powiedzieć, jeżeli ktoś zastanawia się nad tym, żeby zacząć przygodę z nurkowaniem, od czego trzeba zacząć tą swoją przygodę?
1: Jako Centrum Nurkowe Maska prowadzimy tak zwane zajęcia intro, czyli taki wstęp do nurkowania. Robimy to na basenach lub od razu na kamieniołomie. Zajęcia trwają 2 godziny. Najpierw jest godzina teorii i później jeden na jeden kursant z instruktorem schodzi na godzinę pod wodę, żeby przekonać się, czy to jest dla niego. Robimy sobie wycieczkę, oglądamy sobie coś, sprzęt wtedy obsługuje instruktor, tak dosłownie jesteśmy trzymani za rączkę i wtedy możemy się przekonać, czy to jest dla nas. A jeżeli chcemy dalej w ten temat iść i nam się to spodoba, to wtedy ruszamy z pełnym kursem, który składa się z części teoretycznej, części basenowej i nurkowaniach na wodach otwartych.
0: A proszę powiedzieć, czy to jest drogie hobby?
1: Górnej granicy kwoty, którą możemy wydać na nurkowanie, nie ma, bo tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, których nurek nie wyda na nurkowanie, bo jeżeli ma sprzęt, to są coraz ciekawsze miejsca na świecie do oglądania. Dalsze wyprawy, teraz zaczynają być popularne nawet nurkowania w okolicach Arktyki z takimi wyprawami. Jeżeli mówimy o nurkowaniu tutaj lokalnie, czyli na Śląsku, to wynajęcie sprzętu, już jeżeli ktoś zrobił oczywiście kurs, to jest koszt około 200 zł na dzień plus kwestia dojazdu czy wejściówki, jeżeli to są tereny prywatne, gdzie się nurkuje.
0: A sprzęt taki podstawowy, żeby sobie kupić, to jakie to są kwoty?
1: To jest ciężko odpowiedzieć, dlatego że używany sprzęt, który jest dobry, bezpieczny i na którym jeszcze sobie troszeczkę my ponurkujemy jako początkujący, zaczyna się od 4000 zł w górę za komplet. Natomiast jak będziemy szli bardzo zaawansowaną już ścieżką nurkowania, czy pójdziemy gdzieś w tematy nurkowań wrakowych, czy głębsze nurkowania techniczne, to tam sam skuter, który nam pomaga dopłynąć do odpowiednich miejsc pod wodą, potrafi kosztować od 15 do 35 tysięcy. Także dlatego mówię, że górnej granicy po prostu nie ma.
0: Proszę powiedzieć, na co trzeba uważać, żeby ten sport był bezpieczny, bo jak rozumiem, w każdym sporcie znajdują się takie osoby, które lubią kozaczyć.
1: Oczywiście, że tak. I to jest podstawa kursu, który prowadzimy. Federacja IDF, według której ja szkolę, ma hasło Safety First, czyli pierwsze bezpieczeństwo dla nas wszystkich. I to jest podstawa, którą uczymy od pierwszych zajęć teoretycznych. Najprościej. Nie masz ochoty, czujesz się zmęczony, nie nurkujesz. Przyjeżdżamy na nurkowanie, ktoś mówi, a jakiś taki dziwny dzień dzisiaj, coś jest. Ja nie wchodzę do wody. I środowisko nurkowe to jest tak nauczone, że jeżeli ty nie wchodzisz do wody, okej, albo my zmieniamy plan nurkowania, a ty jesteś naszym supportem na powierzchni, albo po prostu robimy to w jakkolwiek inny sposób, ale nie ma nacisku na zasadzie, że a ty nie wchodzisz, coś tam, chodź z nami jednak na siłę. Nie, tutaj bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i każdy szanujący się dobrze wyszkolony nurek rozumie to, że nie masz ochoty, nie nurkujesz, czujesz się gorzej, nie nurkujesz, nie ma nacisku. Dlatego naprawdę zdarza się bardzo, bardzo mało wypadków nurkowych.
0: To w takim razie proszę powiedzieć, czy trzeba wcześniej jakieś badania wykonać, czy są jakieś przeciwwskazania?
1: Jeżeli chodzi o przeciwwskazania zdrowotne, no to osoby, które chorują na nadciśnienie, miały problemy z płucami, barotraumę płuc, czy problemy z wyrównywaniem ciśnienia, jeżeli chodzi o sprawy laryngologiczne, no to zdarzały się takie przypadki, że osoby te nie mogły nurkować. Jeżeli ktoś nurkuje tylko rekreacyjnie i zna swój organizm, wejście na drugie piętro nie powoduje u niego takiej zadyszki, że ledwo co żyje, jest ogólnie sprawny fizycznie, to może nurkować.
0: To jeszcze na koniec, co panu osobiście daje nurkowanie?
1: Cisza. Bo pod wodą wszyscy mówią, że jest cicho, jest spokój, człowiek się wyłącza, nie myśli o tym, co jest na powierzchni. Problemy z powierzchni zostają na powierzchni, skupiamy się tylko na tym, co jest w tej chwili pod wodą, co my robimy, co oglądamy, gdzie płyniemy, gdzie jest nasz partner.
0: Czyli rozumiem, jeżeli ktoś szuka sportu, w którym może się wyciszyć po stresującej pracy, albo wokół nas jest dużo takich bodźców, to nurkowanie jak najbardziej.
1: Nurkowanie samo w sobie będzie już ekscytujące i podniesie tą adrenalinę, natomiast z czasem, doświadczeniem, gdzie już te pierwsze takie emocje, że każde wejście do wody będzie bardzo wysoko, że tak powiem, nakręcające nas, będzie powodowało to, że będzie łapał ten swój taki strefę komfortu i właśnie strefę ciszy.
0: Ale bardziej endorfiny.
2: To już koniec, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu internetowym sk.pl/śląskie. Zaglądajcie już teraz. Do usłyszenia.
3: Eska Śląsk. Eska News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
4: 6 scen. Doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
3: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
5: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask, dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kask.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... Ania... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!

0: wolność.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej.

0: Dalej, po krótkiej przerwie między innymi damy.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z etatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj,

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
7: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze.

0: Na miejscu Carbonarium w Jastrzębiu Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
8: I po reklamie.
9: Śląsk na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. A czy wy wiecie, że Zatorland w Zatorze jest już otwarty? Nowy roller coaster na was czeka. Ten wystartował w dniu 17 urodzin parku. Na pierwszy rzut oka parametry robią największe wrażenie. 6 metrów wysokości, 86 metrów toru i prędkość dochodząca do 40 km na godzinę. Jednak prawdziwa magia zaczyna się dopiero w trakcie jazdy, bo specjalnie zaprojektowane wagoniki obracają się podczas przejazdu, serwując pasażerom nieprzewidywalne ruchy i zmieniające się perspektywy. Koniecznie musicie spróbować, jeżeli jesteście głodni dawki adrenaliny. Zatorland na was czeka. Miejscówkę poleca wam Radio SK.
11: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
12: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie. What is-

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest

0: Słońce, czy może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
1: Jest bardzo dużo słońca.
0: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
2: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw.
3: No, spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
0: Żyłeś od wczoraj, raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo, jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
2: No jesteśmy w Maladze.
0: Maladze,
2: oczywiście.
0: No dobrze, tak chciałem się upewnić.
2: To nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
0: Jest, no cudownie. Plan dnia jaki mamy dzisiaj?
2: No najpierw mamy oczywiście plażę.
1: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
2: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
2: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
0: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
2: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
6: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
7: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
17: Blik. To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
18: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: I po reklamie.

0: Ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam sobie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko? Oho, Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Tu nie słyszę.
2: Więc jako pokolenie Y, którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie. A po pierwsze, to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych

0: Duży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma! Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
2: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert tanie masz.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Dyskonto Asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W akcji K

0: Asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W akcji 50 za 500. Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream. W zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł. I 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: I po reklamie.

Dzisiaj wielkie piłkarskie emocje, wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Eska.
1: Eska.
0: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Minęła 11.

Ta SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki.

Przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki.

0: Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale jednego elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia

0: ma.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum morza śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami, możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu.

0: Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Dzieciaki do Media Markt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Kimi Trump.

0: MGS i Resjawice.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesjabic.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. A nader na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Mediamarkt.
6: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 złotych. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.
12: Śląsk na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Blisko 600 biegaczy stanie na starcie charytatywnego festiwalu biegowego, który odbędzie się 31 maja w Parku Śląskim. Cały dochód z imprezy wesprze stypendia dla młodych sportowców. To impreza dla ludzi, którzy kochają bieganie.
14: Można pomóc, pobiec, świetnie się bawić. Będzie dużo zabawy też po biegu dla dzieciaków, bo to jest 31 maja.

0: jesteśmy dzień przed dniem dziecka.
1: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy jeszcze trwają, a my mamy dla Was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale w treści przekonajcie nas, że to Wam powinniśmy podarować te wlotki. Śpieszcie się, bo impreza już jutro.

Mamy dla Was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale w treści przekonajcie nas, że to Wam powinniśmy podarować te wlotki. Śpieszcie się, bo impreza już jutro.

0: Córka zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
1: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminął. Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
1: No, jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
0: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: Drużyna Baczność na trzy. Raz, dwa,
3: trzy! SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę.

0: szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Game over.
0: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK. I to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No aha. I jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć, ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty. Do

0: 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym

0: Nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Matisse.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczuło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest. Radio SK.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w tele.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson. Adrian Wood. K.

0: Harry Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
5: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zeskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macassów, Mati Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio Esko. Moje zadanie bojowe to granie hitów Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. Swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... O, słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja Eskada daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że od 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla...

0: Pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztatyka i pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowo-wata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
5: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba Restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze Restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę Restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
6: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
7: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji. Idziemy w góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji. Idziemy w góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Wesy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, nosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na

0: Warszawskie Targi Obronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
4: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Śląsk na czasie. Natalia
10: Czarnoch, cześć, witajcie. Już w niedzielę finał Tygodnia Dziecka w Sosnowcu. Na Górce Śródulskiej odbędzie się impreza, której motywem przewodnim będzie tematyka K-popowa.
11: Będziemy mieli dla fanów tej muzyki tańce, warsztaty, animacje, tak zwane właśnie K-pop Random Dance, czyli fragmenty choreografii do losowo odtwarzanych piosenek K-popowych. Mamy przedstawienie, koncerty, Filip Robak Band, mamy skrzypka Medfield razem z DJ-em. Oprócz tego ogromny, specjalny, dmuchany tor przeszkód o długości 27 metrów.
10: Mówił Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Przypomnę, finał Tygodnia Dziecka już w niedzielę na Górce Śródulskiej. Imprezę poleca Radio SK.
12: Minęła 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
13: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
14: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
13: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
14: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
12: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
15: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? To ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło, cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK24.

0: Te kaski już niedługo, dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć Emilka.
1: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na dzień dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
1: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
1: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że Czad, ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Elbląska Śląsk.
1: Niesie tam, gdzie ptak. Tam, gdzie ptak. Nie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek. Wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zapiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio, to jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane Zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia. Twoja wygodna spiżarnia.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty.

0: Szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Opiekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: To Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz SK-owa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. O 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na SK-owym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Z bierzaki Pay wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
11: Witajcie! Tu szef Uncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Pszona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kazbałagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00 to jest sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu Kuba został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie
6: i trzeba
5: było na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda. No, próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, okay, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się bardzo, cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: Uhuhu, no to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki.

0: Lego LEGO z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy. To żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wieczna jakaś przygoda, albo odrapana od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Jeszcze coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Zaś się dobrze różnie skończyć, jak zwykle, przecież tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała się...
2: A staram się, tak powiem, tak, jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na LiveNation.pl.

0: bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie.

0: aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to extra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witajcie! Tu Sefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
4: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentów. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
11: Autopromocja.
12: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
13: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
12: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
14: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
15: Autopromocja. Reklama.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś

0: złotych.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy Dzień Dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z tatulkiem, bo będzie się działo! Czekają na was warsztaty Kaj. Pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I Borlamie.
15: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. Nietypowy, bo japoński Dzień Dziecka przygotowuje dla najmłodszych mieszkańców gmina Bobrowniki. 31 maja, czyli w najbliższą niedzielę, w luks gminnej hali widowiskowo-sportowej przygotowano masę atrakcji związanych z kulturą japońską. Mówi Marcin Gajdzik z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.
17: Mamy w planach m.in. wystawę prac mangowo. Mamy także stoiska sushi, malowanie kamieni, pokazy tworzenia komiksu. Będą także warsztaty tworzenia origami, lampionów, kirigami.
16: Japoński Dzień Dziecka rozpocznie się o godzinie 13. Imprezę poleca Radio SK.
18: Muzyką się żyje.
19: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Pryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata,

0: W którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
1: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
0: Aha.
1: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
0: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć!

0: Pasz de Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm. No i jak rozumiem, teraz będzie to

0: to już możliwe.
1: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
1: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie. Ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Game over.

Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Game over.

0: tylko na bikomania.pl i graj o nagrody!
1: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A

Radio SK.

0: to Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz udowodnimy wam, że w SC znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bebe Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w SC. Radio. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
10: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
15: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
21: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na

przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało, hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sepkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Futuro. Cześć. No to gram.

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know It All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Victor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo.

0: Orlen.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: I po reklamie.

0: Olly Murs, Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć, Jagoda.
2: Cześć.
0: Ty masz taki specjalny plan na połączenie.

0: że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do Was. I może nam się uda wygrać.
1: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla Ciebie i dla Twojej córy lecą do Was. Co Wy na to?
0: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
1: Tylko no to
0: teraz niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
1: Tak jest.
0: I ruszamy przed Ciebie.
1: No dobrze, no to ja skaczę razem z Wami, a Wy pamiętajcie, że na SK.pl też możecie się zgłosić.
2: Super. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
15: 24, 30...
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi? O,
7: widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec, w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
13: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Już jutro w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy. Druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy 1 mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
20: Biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka przez fale aż do harcerskiej. Tam robimy nawrotkę i wracamy do kapelusza, gdzie jest metal.
19: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Mamy dla Was pakiety startowe. Żeby je zdobyć, piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale w treści przekonajcie nas, czemu to właśnie Wam powinniśmy je podarować. Imprezie patronuje Radio SK.
21: Muzyką się żyje.
0: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Impreska. Impreska. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było.

Po tym spektakularnym remoncie wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my SK mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: melodię.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, okay, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj, w aplikacji.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza, S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.

0: nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba Bradujewska. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej, Jeska, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Drop Dead, tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa, czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do Toy Story brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacper z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia,

każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty.

0: BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
8: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
7: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life, zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour

I Michu Sobkowski. Imprezka. Imprezka. Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z ketchupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Tu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich Body Talk, a

Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich Body Talk, a

0: Kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witajcie! Tu Szefuncio z restauracji Idziemy w Góry. Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
6: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
1: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie taki jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
1: sam
2: dobry.
1: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
1: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
1: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
1: Okej, okay, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
1: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
1: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
1: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
1: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
1: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
0: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia, nie, tam jest P Malaga P, nie, Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco, chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję, tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być Twój czas. O wszystko zadba Restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze Restauracji Prodiż gotują za Ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by Twoja kuchnia zamieniła się w salę Restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
9: I po reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 8 urodziny, dobra zabawa i przede wszystkim misja do wykonania. Arena Gliwice zaprasza wszystkich do udziału w wyjątkowej bezpłatnej grze miejskiej, która odbędzie się 31 maja w ramach miejskich obchodów Dnia Dziecka, ale odlot organizowanych na gliwickim lotnisku. To nie byle jaka zabawa, a prawdziwa miejska misja. W całych Gliwicach ukryte zostanie 8 specjalnych zabawkowych samolocików na osoby, które odnajdą

0: samoloty czekają fantastyczne nagrody. Ja już teraz mogę Wam zdradzić, że są to m.in. wejściówki na największe wydarzenia organizowane w Prizero Arenie Gliwice oraz bilety na ściankę wspinaczkową. O szczegółach przeczytacie w social mediach.
1: Muzyką się żyje.
2: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie, jak zawsze w piątek po 18:00 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam. Te koncerty mają dla jego szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
2: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
1: Radio SK, na czasie. Radio SK.
2: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi. We'll be right back.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie...

0: mam kasku.
1: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
1: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
1: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.
1: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo, możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
1: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w Esce, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno, Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza, S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
7: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharz że restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna sprawa.

0: i żarnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
3: I po reklamie.

0: Ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie. Grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowa palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć.

0: jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.
1: To promocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kiszyć.

0: Idź mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witajcie! Tu szef Uncio z restauracji Idziemy w Góry! Przez cały czerwiec w każdy weekend grillujemy dla Was najlepsze specjały, a w niedzielę dodatkowo przygrywa u nas prawdziwa kapela Górolsko. Dobre jedzenie, wyjątkowy klimat i świetna atmosfera w najwyższym punkcie Sosnowca. Weź rodzinę, znajomych i wpadnij zobaczyć na własne oczy, jak to dziś wygląda. Czekamy na Was w restauracji Idziemy w Góry przy ulicy Lenartowicza 43. Do zobaczenia!
3: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Koniecznie sobie zapiszcie tę datę w kalendarzu. 20 czerwca w sosnowieckim egzotarium odbędzie się Noc Świętojańska. Starty całego wydarzenia o godzinie 20, a w programie przewidziano między innymi zwiedzanie egzotarium z przewodnikiem, warsztaty, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, jogę w blasku księżyca, grę plenerową Kwiat Paproci z Centrum Gier Furia, czy Inferis, Teatr Ognia. Musicie wiedzieć jednak, że na te wydarzenia obowiązują zapisy, zatem warto zrobić to już teraz, bo wejściówki rozchodzą się jak świeże bułeczki, a zapisać możecie się online lub też kupić bilety w kasie stacjonarnej.
6: Muzyką się żyje.
7: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego ugrania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli. A za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Nio i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata

hip-hopu i Neo i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata

0: Najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też, m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival trwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Trzy po dziewiątej, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze. Słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce. No i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić. No, Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku. Naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych. Bo jesteście z...
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa
1: na
0: jest
1: Błoniach,
0: w Krakowie.
1: Na Błoniach to... też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

0: Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.
1: Reklama. Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Auto Zięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
6: I po reklamie.

0: jeszcze na.
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Posłuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zamiast oglądać emotki, chodź na wrotki. Zamiast kisić mózg w telefonie, śmigaj na wrotkach i nie bądź w ogonie. Już odpaliliśmy wrotkowisko na placu przed Libero Katowice. Także go! Zbierz ekipę i wbijaj. Wrotkowy power to ekstra power. Jest szybko, głośno, kolorowo. No i luz też jest. Wpadnij, wypożycz wrotki i jazda. Jeździmy razem z Autozięba i partner ZPD Katowice. Więcej na libero.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na prodiżarnia.pl wiemy, że pyszne dania wymagają czasu. Całe szczęście to nie musi być twój czas. O wszystko zadba restauracja Prodiż. Na prodiżarnia.pl najlepsi kucharze restauracji Prodiż gotują za ciebie. W naszych słoikach znajdziesz swoje ulubione smaki. Na naszej stronie prodiżarnia.pl zamówisz zupy, mięsne klasyki i lekkie dodatki. Wystarczy podgrzać, by twoja kuchnia zamieniła się w salę restauracji Prodiż. Sprawdź nas na prodiżarnia.pl. Prodiżarnia.pl. Twoja wygodna spiżarnia.
4: I po reklamie.

0: informacja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz...

0: się skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autoplay.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.